0: Radio Alex.
1: Poniedziałek, 8 dzień czerwca. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Jest polityczna zgoda dotycząca odebrania Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. To reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Dziś zbierze się kapituła, która ma zająć się wnioskiem prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta spotkali się w tej sprawie z ukraińską delegacją. Jeśli te rozmowy przyniosą efekt, sprawa odebrania orderu nie musi być jeszcze przesądzona, mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
3: Czasu jest niewiele, ale jeżeli byłaby dobra wola i chęci, to oczywiście taka sprawa może być też szybko załatwiona. Piłeczka jest po stronie ukraińskiej.
2: Podobnego zdania jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin.
4: Jeżeli doszłoby do jakiejś refleksji, że warto się z tego wycofać, to myślę, że pan prezydent też mógłby zweryfikować tę prośbę.
2: Jeśli kapituła pozytywnie zaopiniuje odebranie Orderu Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi, potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Mundial jeszcze się nie zaczął, a w Stanach Zjednoczonych już wybuchł pierwszy poważny konflikt wokół tej imprezy. Chodzi o ceny biletów i miejsca na stadionach. O szczegółach zza oceanu. Paweł Żuchowski.
5: Prokuratorzy generalni Nowego Jorku i New Jersey rozpoczęli postępowanie wobec FIFA po skargach kibiców, którzy twierdzą, że zapłacili za najlepsze miejsca, a dostali znacznie gorsze. Sprawa dotyczy 8 meczów rozgrywanych w New Jersey, w tym wielkiego finału. Władze obu stanów wysłały do FIFA oficjalne wezwanie do przekazania dokumentów dotyczących sprzedaży biletów. Według skarg część kibiców kupowała bilety w najdroższej kategorii, czyli tuż przy murawie, a później otrzymała miejsca znacznie dalej od boiska, w niższej kategorii niż ta, za którą zapłacili. Judy Balsam, profesor prawa sportowego, podkreśla, że na tym etapie FIFA nie została o nic oskarżona. Na razie proszą tylko o informacje, ale próbują ustalić, czy istnieją podstawy do postawienia zarzutów. Cała sprawa wpisuje się w dużo większą debatę wokół cen biletów na Mundial w Ameryce Północnej. FIFA po raz pierwszy stosuje podczas Mistrzostw Świata system, w którym ceny zmieniają się na bieżąco, w zależności od zainteresowania, liczby dostępnych miejsc, czy popularności konkretnego meczu.
2: Dziś początek kolejnej edycji programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne i bezpłatne szkolenia dla osób w wieku od 18 do 35 lat. W tym roku organizowane są 3 turnusy, po 27 dni każdy, w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce. Każdy uczestnik za udział w zajęciach otrzyma blisko 6 tysięcy złotych. Wojsko zapewni również zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Przed nami kolejny pogodny i ciepły dzień. Chciałoby się tak powtarzać bez końca w czerwcu, ale nie do końca tak będzie w tym tygodniu. Najchłodniej w tej chwili w Jeleniej Górze, 7 stopni, w Zakopanem koło 9, a najcieplej nad morzem, po morze zachodnie, w Kołobrzegu prawie 16 stopni. Mgły i zamglenia o poranku mogą w niektórych miejscach nam dokuczać. W ciągu dnia jednak słońca powinno przybywać. No i temperatura też przekroczy barierę 20 stopni. Ciśnienie zacznie nam delikatnie spadać. Biometr niestety dzisiaj w ciągu dnia może się pogarszać.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Czas na podsumowanie wiadomości w Radiu Alex z długiego weekendu. Robert Krzyżeniak, witam i zapraszam. Śmierć na rysach. Prokuratura rejonowa w Zakopanem prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego zdarzenia, do którego doszło w miniony czwartek. Zginął 50-letni mężczyzna, natomiast 50-letnia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała i pozostaje w szpitalu. Bezpośrednią przyczynę zgonu mężczyzny wykaże sekcja zwłok. Dotychczas zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na to, że w dniu zdarzenia na szlaku panowały bardzo trudne warunki. Ustalono także, że zmarły miał w plecaku raki, jednak z nich nie skorzystał. Turyści byli znajomymi z czasów studiów i i wspólnie zaplanowali wyprawę w Tatry. Wyjazd miał być uczczeniem 50. urodzin kobiety. I kolejna śmierć w górach. Po słowackiej stronie Tatr zginął polski turysta. W sobotę wieczorem z toprem skontaktowała się rodzina 25-latka. Mężczyzna wybrał się w Tatry na staroleśny szczyt. Wysłał zdjęcie z trasy, a później kontakt się z nim urwał. Informacja została przekazana do słowackich ratowników. Do akcji poszukiwawczej został skierowany dron. Ze względu na mgłę poszukiwania były utrudnione. Na jednym z parkingów znaleziono natomiast samochód należący do poszukiwanego. W niedzielę w Kwietnikowym Żlebie natrafiono na zwłoki. Mężczyzna prawdopodobnie nie przeżył upadku z wysokości 300 metrów. Długi weekend po słowackiej stronie Tatr to dużo pracy dla ratowników słowackiej chorskiej zachrannej służby. Pomagali także polskim turystom. 25-letnia kobieta w wyniku upadku w stromym, zaśnieżonym żlebie poniżej przełęczy Rochatka w Tatrach Wysokich doznała urazu nogi. W tym samym dniu ratownicy udzielili również pomocy 41-letniej Polce, która doznała urazu nogi w rejonie popularnego szlaku Sucha Bela w słowackim raju. Słowaccy ratownicy poszukiwali również naszego 51-letniego rodaka, który wybrał się na Gerlach. Przekazał on rodzinie zdjęcia z wycieczki, ale nie powrócił do domu. Nie można się także było z nim skontaktować telefonicznie. W wyniku przeprowadzonych działań udało się ustalić, że mężczyzna znajduje się już w Polsce. GOPR prosił o pomoc słowackich kolegów. Urazu w wyniku upadku doznała 56-letnia rowerzystka jadąca ścieżką w rejonie przełomu Dunajca w okolicy Polany Huty. Ratownicy opatrzyli Polce zranioną nogę, a także przekazali GOPR-owcom. A w rejonie chaty Teriego 25-letni polski turysta pośliznął się i zjechał około 15 metrów po płacie śniegu. Na skutek upadku doznał m.in. urazu ręki. Na miejsce ratownicy i lekarz polecieli śmigłowcem. Mamy już paczkomaty, kwiatomaty, a nawet oscypkomaty. Być może niebawem odbiór dokumentów w Urzędzie Powiatu Tatrzańskiego ułatwi nam urzędomat. Na taki pomysł wpadł radny powiatowy Łukasz Dorula, kiedy czekał w kolejce na załatwienie sprawy w urzędzie.
0: Na przykład dowody rejestracyjne mogłyby być odbierane poprzez takie urządzenie. Myślę, że tutaj to urządzenie w znaczący sposób mogłoby skrócić kolejki, poprawić obsługę mieszkańców tej powiatu tatrzańskiego, ale również wprowadzić taką troszkę nowoczesności na terenie naszego powiatu.
9: Jakby to mogło wyglądać? Petent otrzymywałby SMS-a na przykład z kodem, tak jak w przypadku paczkomatu?
0: Podam to może na przykładzie innych powiatów, które już wdrożyły tego typu rozwiązanie, gdzie petent przy wniosku zaznacza, że odbiór dokumentu będzie poprzez urzędomat. Następnie otrzymuje SMS-a o włożeniu tego dokumentu do skrytki urzędomatu. Następnie ma, w zależności jak będzie to ustawione, 48, 72 godziny na odbiór tego dokumentu. Najważniejsze jest to, że może go odebrać całodobowo.
8: Mówił Łukasz Dorula, radny powiatowy, pomysłodawca urzędomatu. Urzędomat działałby hybrydowo. Gdyby petent nie odebrał dokumentów w wyznaczonym czasie, wracałyby one do urzędników i tam czekały na odbiór. Urządzenie mogłoby zaoszczędzić czas zarówno interesantów, jak i urzędników. Na razie nie wiadomo, gdzie i kiedy mogłoby funkcjonować.
10: Żeby wdrożyć taki urzędomat, trzeba przebudować własny system wewnętrzny, informatyczny pod te działania i nie jest to takie proste. Dlatego też, mając inne pilne rzeczy w urzędzie, odłożyliśmy to na późniejszy okres, również po to, żeby zaobserwować, jak inne urzędy będą to wdrażać.
8: Mówi Andrzej Skupień, starosta powiatu tatrzańskiego. O nowinkę, która usprawniłaby pracę urzędu, wypytywała Beata Denis-Jastrzębska. Prawdopodobnie tegoroczny maj pozostanie w naszej pamięci jako miesiąc chłodny i deszczowy. Jednak pomiary w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Równi Krupowej w Zakopanem wskazują, że średnia temperatura tego miesiąca była o ponad 1 stopień wyższa niż dotychczas. Opady tylko lekko przekroczyły normę.
11: No i średnia temperatura tego miesiąca wyniosła w Zakopanem 11,5 stopnia. To półtora więcej niż zwykle w ostatnim 30-leciu, więc maj zapisał się jako bardzo ciepły. Najwyższą temperaturę zanotowaliśmy 27 maja w Zakopanem 23,9 stopnia, najniższą 13 dnia miesiąca 1,4. No i w ciągu 4 dni w pierwszej połowie miesiąca wystąpiły przygruntowe przymrozki, bardzo niewielkie, do minus 1 stopnia, no i do rekordowych minus 11,5 z roku 1970. Na szczęście zabrakło wiele. Odnotowaliśmy ponad 130 mm opadów tutaj na Równi Krupowej, no i to o 10 więcej niż średnio w maju. No i kolejna dobra wiadomość właśnie. Natomiast widać nierównomierność tego zjawiska. Zdecydowana większość opadu spadła w ciągu 6-7 dni miesiąca, więc były i intensywne, i punktowe, to z czym mamy do czynienia coraz częściej. Na szczęście również obyło się bez zjawisk ekstremalnych i pokrywy śnieżnej, która również w maju w przeszłości się zdarzała często tutaj u nas w Zakopanem.
8: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem. Tatra Fest to nie tylko biegi. Tegoroczny festiwal zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Profesjonalni sportowcy, amatorzy, dzieci oraz osoby z niepełnosprawnościami. Głównym wydarzeniem będą oczywiście biegi górskie, w których swój udział zapowiedzieli najlepsi zawodnicy.
12: Nasz kolejny dystans Tatra Fest bieg na 68 km. Biegnący po Tatrach stanie się areną mistrzostw Polski w biegach górskich Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na dystansie długim. Udział zapowiedzieli najlepsi polscy biegacze ultra, między innymi sławetny Andrzej Witek, Kamil Leśniak i Kasia Dąbrowska, jak i wielu, wielu innych. Mamy też bardziej przystępne dystanse biegowe, 22 km, 11 km i wertykale na Krokiew, w którym swój występ zapowiedziała Iwona Januszyk, nasza olimpijka, skialpinistka. Ale to nie wszystko, bo do udziału w Tatra Fest Run zapraszamy też dzieciaki i rodziny. Wraz z Alpiny Pro i Tauronem przygotowaliśmy różne atrakcje skierowane do rodziny i do dzieci.
8: Mówiła Magda Zieja-Żebracka z Tatra Fest. Na Placu Niepodległości rozegrane zostaną zawody Puchar Europy we wspinaczce na czas. Organizatorzy przygotowali także wspinaczkowe zmagania dla dzieci. Zupełnie nową atrakcją będzie Tatra Fest Bike bez barier. Zmagania rowerowe skierowane do osób niepełnosprawnych lub tych, którzy mniej pewnie czują się na rowerze. Nowością będzie również Tatra Fest Street.
13: Czyli zawody deskorolkowe, hulajnogowe i rolkowe z cyklu X-Kids dla młodzieży do 16 roku życia i do tego też jako sport miejski będzie bitwa taneczna, która będzie się w piątek również tutaj na Placu Niepodległości. Następnie będzie bestrik ze schodów, bardzo widowiskowy segment wydarzenia, a następnie w sobotę i w niedzielę spotykamy się na naszym bowlu w parku, gdzie będą zawody o Puchar Tatr właśnie wspomnianej hulajnodze, rolkach i deskorolce.
8: Mówił Maciej Żankowski z Tatra Fest. Wydarzenie rozpocznie się w najbliższy piątek i potrwa do niedzieli 14 czerwca.
1: Jak tam po długim weekendzie? Baterie naładowane? Gotowi na nowe wyzwania? Zaczynamy nowy tydzień. Poniedziałek, 8 dzień czerwca w kalendarzach. Marek Moc, dzień dobry. Zapraszam na nasze poranne spotkanie.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Kartka z kalendarza. Za nami piękny, czerwcowy, długi weekend, a przed nami nowy dzień. Nazywa się poniedziałek właśnie. Ósmy dzień czerwca to 159 dzień roku. Dni coraz dłuższe. Słońce wstało dzisiaj 16 minut po godzinie 4. Zacznie zachodzić 7 minut przed 21, a sam dzień potrwać ma 16 godzin i 37 minut. Lista solenizantów na dzisiaj. Na niej Seweryn, Medard, także Jakub, Maria, Wilhelm, Medarda, Maksymin i Maksymina. Od nas oczywiście najlepsze życzenia. A jeśli chodzi o święta nietypowe, jest Dzień Informatyka, Światowy Dzień Oceanów, Dzień Cyrku bez Zwierząt i Światowy Dzień Guza Mózgu. Za chwilę wracamy do muzyki, także za moment więcej o pogodzie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Kto zwalcza ból?
7: Woltary!
6: Kto?
7: Woltary!
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Po reklamie.
0: Na Podhalu w wielu miejscach o poranku jeszcze utrzymują się mgły i zamglenia, ostrzegają synoptycy. Temperatura nad ranem w Zakopanem mieliśmy 6 stopni, podobnie było w Nowym Targu. Tam w najcieplejszym momencie dnia 21 stopni, w Zakopanem o 19, wspominają fachowcy od pogody. Początek dnia dość słoneczny, potem okresami wzrastać będzie zachmurzenie. Cieszmy się słońcem, bo od jutrzejszego popołudnia nadciągną gęste chmury, z nich zacznie nam padać.
1: Radio Alex.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Cóż to był za weekend? Sportowo dla nas ślicznie. No dobrze, do tematu zakończonego wielkiego szlema w Paryżu pewnie jeszcze będziemy dzisiaj wracali, ale większość społeczeństwa wybrała jednak relaks, no i małe imprezowanko, choć niektórzy duże imprezowanko zorganizowali sobie i innym. Tak jest, 10. rocznica ślubu Wojciecha Szczęsnego i Maryny Łuczenko-Szczęsnej przeszła do historii. Nie można powiedzieć, że nagle na imprezie pojawił się on, cały na biało. Zdaje się, wszyscy byli na biało. Zazdrościmy troszeczkę, bo nie wszyscy mogą uczestniczyć w takich imprezach. Państwu Szczęsnym życzymy długich lat wspólnego, radosnego życia. A jak wam minął weekend? Możecie o tym do nas oczywiście także napisać. Formularz kontaktu na naszym portalu.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczybydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Po reklamie.

0: Poniedziałkowy poranek dla niektórych może być bardzo trudny, żeby po długim weekendzie wejść na obroty. No pewnie tak naprawdę zaczniemy rozpędzać się dopiero jutro. W środę sporo energii, no ale już w czwartek niektórzy będą myśleli o kolejnym wolnym. Dobra, spokojnie. U nas wszystko zgodnie z planem. Za chwilę punktualnie o godzinie 7 przekażemy Wam kolejne wiadomości.
1: Joanna Chmielek, dzień dobry. Już za chwilę w Radiu Alex między innymi rozpoczniemy podsumowanie długiego weekendu, a dla niektórych turystów oraz służb nie był on spokojny. Sprawdzimy też, co dzieje się na drogach. Podpowiemy, gdzie dzisiaj spodziewać się można wyłączeń prądu. Czekam na Was o 7. Zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstall Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Poniedziałek, 8 dzień czerwca, na zegarach godzina 7. Zapraszamy Was na wiadomości.
3: Joanna Chmiel, zapraszam do wysłuchania porannych wiadomości. To nie był spokojny, długi weekend. Mimo zmiennej, momentami nieprzyjemnej pogody, niektórzy wybierali wędrówki w góry. W czwartek na Rysach niestety doszło do tragicznego wypadku. Z dużej wysokości spadła dwójka turystów. Kobieta w ciężkim stanie i licznymi obrażeniami przetransportowana została śmigłowcem do szpitala. Mężczyzna natomiast poniósł śmierć na miejscu. Dzień później prokuratura okręgowa w Nowym Sączu wszczęła śledztwo w tej sprawie. Szczegóły na radioalex.com.pl. Szczęśliwie natomiast zakończyły się piątkowe poszukiwania 38-letniego mężczyzny w kryzysie emocjonalnym. Tego dnia od wczesnych godzin porannych w Sierockiem akcję prowadziło wielu policjantów, strażaków oraz ratowników podhalańskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Dzięki dobrze skoordynowanym działaniom mężczyznę odnaleziono i przekazano pod opiekę załogi ratownictwa medycznego, która przetransportowała go do szpitala.
1: Radio Alex jest blisko.
3: Tym, którzy wybierają się dzisiaj w Tatry, przypominamy za Topr, że wciąż są tam miejsca, gdzie napotkamy zlodzone płaty śniegu. Te, których nie da się obejść, trzeba pokonywać w rakach. Warunki warto sprawdzać na bieżąco w Topr i TPN. Skoro o parku mowa, to dla przypomnienia, od dzisiaj zamknięty zostaje ostatni udostępniony dla wszystkich form narciarstwa odcinek szlaku morskiego Korysy.
1: Radio Alex ostrzega.
3: Część turystów odłożyła wyjazd po długim weekendzie na dzisiaj, więc miejscami ruch na drogach może być większy. Gdy do tego dodać roboty remontowo-modernizacyjne, to trzeba się przygotować na spędzenie za kierownicą większej ilości czasu niż to zaplanowaliśmy. Na przykład jadąc drogą wojewódzką numer 957 przez Czarny Dunajec napotkacie na przewężenie światła i ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Na 958 w Bielance natomiast trwa budowa chodnika. Tu również występują zawężenia, trzeba zwolnić do 40, ale i uważać na pieszych, którzy muszą przechodzić fragmentem jezdni. Uwaga kierowcy wybierający się do Krakowa. Dzisiaj od 8 nastąpi zmiana organizacji ruchu na Zakopiance w rejonie kładki dla pieszych koło cmentarza żydowskiego w Myślenicach. Do jednego pasa zawężona zostanie jezdnia w kierunku Zakopanego. We wtorek zawężenie dotyczyć będzie tej w kierunku Krakowa. Gdyby padało, no to oczywiście mogą te prace przedłużyć się do środy. Dzisiaj wznowione będą też roboty na około 3-kilometrowym odcinku drogi powiatowej od Łysej Polany do Wodogrzmotu w Mickiewicza. Do środy włącznie, o ile prac nie zakłócą na przykład opady deszczu, trwać tu będzie uzupełnianie pobocza, więc wykonawca prosi o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do zaleceń. Na zakończenie przypomnę, że na radioalex.com.pl znajdziecie informacje dotyczące planowanych na dzisiaj i na kolejne dni wyłączeń prądu. Podpowiem, że już od 8 obejmą kilka ulic w Zakopanem, a od 9 w Nowym Targu oraz Spytkowicach. A teraz w Radiu Alex o trzęsieniu ziemi na Filipinach. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
4: Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 nawiedziło poranku wybrzeże Mindanao, głównej wyspy na południu Filipin.
5: Wstrząsy na tyle silne, że spowodowały zawalenie się wielu budynków. Według najnowszych informacji potwierdzono już 3 ofiary, ale to są, przypominamy, wstępne informacje po wstrząsach, do których doszło ponad 4 godziny temu.
4: 7:37 czasu lokalnego, czyli przed 2 nad ranem naszego czasu. Wtedy Filipińczycy zaczęli już dzień pracy i nauki.
5: To dramatyczne nagranie z jednej ze szkół w mieście Davao, oddalonym o prawie 200 km od epicentrum. Ono zlokalizowane zostało na morzu, 32 km na południowy zachód od miasta Masim w prowincji Salangani. Niemiecki Instytut GFZ początkowo oceniał siłę tego kataklizmu nawet na ponad 8.
4: Władze Filipin informują, że ostrzeżenia przed tsunami pozostają w mocy, ponieważ wciąż rejestrowane są wysokie fale. Na razie te najwyższe miały 1,5 metra, co daje nadzieję, że ten żywioł nie będzie aż tak groźny. Czy znany rajdowiec i przedsiębiorca Rafał Sonik zostanie kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa? Dziś wszystko powinno się wyjaśnić.
5: W piątek, 5 czerwca, Donald Tusk powiedział, że jeżeli dojdzie do porozumienia z wicepremierem, liderem PSL-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, to właśnie w poniedziałek koalicja i ludowcy przedstawią wspólnego kandydata.
4: Jak zaznaczył szef rządu, jeżeli porozumienia nie będzie, Koalicja Obywatelska wystawi swojego kandydata. Michał Radkowski, dlaczego premier Tusk stawia na Rafała Sonika?
6: bo jest spoza polityki, choć jego kuzyn Bogusław Sonik był krakowskim posłem w polskim i europejskim parlamencie i to przez kilka kadencji. O Rafale Soniku jest teraz głośno, bo właśnie skończył 60 lat, oświadczył się młodszy o 24 lata partnerce, a w październiku urodzi mu się syn. Media mają więc o czym pisać, zamiast przypominać porażkę w referendum partyjnego Aleksandra Miszalskiego. Poza tym Sonik jest rozpoznawalny, na koncie ma sporo sportowych sukcesów. Dla premiera to przepis na sukces polityczny, a w razie porażki można powiedzieć, że to nie był nasz człowiek.
5: No dobrze, Michale, zostawiając Sonika, co z pozostałymi kandydatami na prezydenta Krakowa?
6: O 17:00 Lewica ma ogłosić, że w wyborach będzie ją reprezentować krakowska posłanka Daria Gosek-Popiołek, a poza tym swoich kandydatów ogłosili już Prawo i Sprawiedliwość, PiS wystawi wiceprzewodniczącego Rady Miasta Michała Drewnickiego, Konfederacja Bartosza Bocheńczaka, Konfederacja Grzegorza Brauna Michała Klimka, a Partia Razem Aleksandrę Owce. Poza tym startują jeszcze były prezes NIK Marian Banaś i Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski. Swoją chęć startu zadeklarowała też celebrytka Marianna Schreiber.
2: Na Podhalu w wielu miejscach o poranku jeszcze utrzymują się mgły i zamglenia, ostrzegają synoptycy. Temperatura nad ranem w Zakopanem mieliśmy 6 stopni, podobnie było w Nowym Targu. Tam w najcieplejszym momencie dnia 21 stopni, w Zakopanem o 19 wspominają fachowcy od pogody. Początek dnia dość słoneczny, potem okresami wzrastać będzie zachmurzenie. Cieszmy się słońcem, bo od jutrzejszego popołudnia nadciągną gęste chmury, z nich zacznie nam padać.
7: Poniedziałek po długim weekendzie. Super, nasz ulubiony. Masz pewnie też, prawda?
2: Oczywiście, że tak. Zapraszamy na dalszą część naszego porannego spotkania.
7: Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc.
7: Dzień.

0: Przypominamy dziś poniedziałek, nie chce być inaczej, a u nas niezmiennie o tej porze czas na horoskop.
1: Bliźnięta, to teraz kilka słów dla was. Dziś możesz mieć wrażenie, że wszystko dzieje się szybciej niż twoje myśli, ale to właśnie w tym tempie kryje się szansa. Ktoś z otoczenia podrzuci ci pomysł, który warto potraktować poważniej niż się wydaje na pierwszy rzut oka.
0: Lew. To dzień, w którym twoja pewność siebie działa jak magnes. Przyciągasz ludzi i dobre okazje. Uważaj tylko, żeby nie przejąć całej sceny, bo ktoś bliski też chce mieć dziś swoje 5 minut.
1: Ryby, emocje mogą dziś grać pierwsze skrzypce, ale intuicja wyjątkowo trafnie podpowie ci, komu zaufać. Warto zwolnić tempo i posłuchać siebie, zamiast dać się ponieść cudzym nastrojom.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Ale.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Powróćmy jeszcze na chwilę do tego, co działo się podczas minionego weekendu. Maja Chwalińska nie wygrała finału Roland Garros, ale i tak osiągnęła największy sukces w swojej seniorskiej karierze.
0: No może główne trofeum nie zdobyła, ale sympatię kibiców na pewno. Bo pewnie wiedziałeś, że na koncercie Dawida Podsiadło 100 tysięcy ludzi zaśpiewało i 100 lat.
1: Mhm, tak, taki narodowy chór, świetnie. A widziałeś, kto przyszedł oglądać jej mecz?
0: No, chodzi ci pewnie o Brada Pitta, tak?
1: No, wiesz, jeśli o mnie chodzi, to większą tremę miałabym przez to, że wielki brat patrzy, niż stawką jest puchar prestiżowego turnieju.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
4: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
3: Po reklamie.
0: 19 stopni maksymalnie dzisiaj w Zakopanem, jutro 21, 17 w środę. No i widzę, że do końca tygodnia raczej poprawy Maury nie będziemy mieli. Dzisiaj radzę korzystać z każdej chwili ze słońcem. Jutrzejszy poranek też jeszcze pogodny, ale już po południu zacznie przybywać chmur. Pojawią się opady deszczu, a także niewykluczone burze. Już teraz ostrzegamy.

0: to poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Tuż po długim weekendzie wpada mi w ręce ranking dotyczący czasu spędzonego w pracy. Okazuje się, że Polacy należą do najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej.
0: No, to akurat wielu z nas pewnie czuje na własnej skórze.
1: I są na to liczby. W 2025 roku Polacy pracowali średnio 38 godzin tygodniowo. To piąty najwyższy wynik w Unii, gdzie średnia wynosi 35 godzin.
0: Czyli pracujemy 3 godziny tygodniowo więcej niż przeciętny Europejczyk.
1: Tak, a eksperci podkreślają, że dłuższa praca nie zawsze oznacza lepsze wyniki. Najbardziej produktywne kraje, takie jak Luksemburg, Dania czy Holandia, należą jednocześnie do tych, gdzie pracuje się krócej.
0: No to trochę jak w sporcie. Nie wygrywa ten, kto najdłużej jest na boisku, ale ten, kto najlepiej wykorzysta czas gry. Pamiętajcie o tym.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
13: Skoda. Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: 8 dzień czerwca w kalendarzu, mamy poniedziałek. No, są myśli dnia dotyczące nawet poniedziałku, jak się okazuje. Mamy na to przykład.
1: Poniedziałek, dzień długi już z nazwy.
0: Trochę poczułam się zmęczona, ale z drugiej strony, poniedziałek pojemny. Może naprawdę wiele w nim pomieścić, czyli nie tylko pracę i obowiązki, ale także coś przyjemnego. Warto go dobrze zaplanować. Tego wam życzymy.
2: W wiadomościach o 8 między innymi podpowiemy mieszkańcom gminy Raba Wyżnarzy. Dzisiaj mogą się podszkolić w niesieniu pierwszej pomocy. Wrócimy też na piękną uroczystość, czyli sesję z okazji Dni Zakopanego. Zaprosimy w imieniu organizatorów na jutrzejsze spotkanie na Harendzie. Zapraszam, Joanna Chmiel.
3: Radio Alex.

0: znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum akumulatorów. Telefon 790 200 020.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
3: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Po reklamie.
6: W kalendarzach poniedziałek, 8 dzień czerwca, już 8. Zapraszamy Was na wiadomości.
7: Zaczynamy kolejne poranne wiadomości. Zapraszam, Joanna Chmiel. 173 km na godzinę. Tam, gdzie można jechać około 100 km, to nie tor wyścigowy, to droga publiczna, przypominała podczas długiego czerwcowego weekendu nowotarska policja. Efekt? Wysokie mandaty i pokaźna liczba punktów karnych. Ale po kolei. 42-letni mieszkaniec powiatu krakowskiego. 173 km na godzinę. Mandat 2,5 tysiąca i 15 punktów karnych. 49-latek z powiatu nowotarskiego. Identyczny wynik zarówno na szosie, jak i w kwestii wysokości kary za swój wyczyn. I jeszcze 52-latek z województwa mazowieckiego, 156 km na liczniku, mandat 1500 i 13 punktów karnych.
8: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
7: Jak już z Radia Alex wiecie, trwają Dni Zakopanego. Na Placu Niepodległości odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, podczas której wręczono nagrody burmistrza. Tego dnia Rada podjęła uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela Stolicy Polskich Tatr. Został nim generał Mieczysław Boruta Spiechowicz, a laudację wygłosił były burmistrz miasta i starosta tatrzański Piotr Bąk.
9: Urodził się 20 lutego 1894 roku w Rzeszowie. Generał Brygady Wojska Polskiego, żołnierz, wybitny dowódca, działacz niepodległościowy, patriota, kawaler Orderu Wojskowego Virtuti Militari. W jego życiu, jak w soczewce, skupiły się najważniejsze wydarzenia polskiej historii XX wieku. Legiony Piłsudskiego, obrona polskiego Lwowa, wojna polsko-bolszewicka, kampania wrześniowa, sowieckie więzienia, armia generała Andersa, polskie siły zbrojne na zachodzie, demokratyczna opozycja w kraju oraz wielki zryw Solidarności.
7: Dla przypomnienia, generał Boruta Spiechowicz zamieszkał w Zakopanem w 1964 roku. Zmarł tu 13 października 1985. Spoczywa w legionowej kwaterze na Nowym Cmentarzu.
8: Radio Alex poleca.
7: Przy oczku wodnym na Krupówkach można oglądać wystawę Uka Sprowiczów na Harendzie. Autorka Beata Jaśniak to uznana fotografka i absolwentka łódzkiej filmówki. Stworzyła tekstowo-wizualną opowieść zamkniętą na 14 autorskich planszach. Jutro natomiast ostatnie wydarzenie zaplanowane w ramach Dni Zakopanego w Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie o 13.30 rozpocznie się spotkanie pod tytułem Jan Kasprowicz zauroczony Tatrami. Udział w wydarzeniu wezmą przedstawiciele dwóch pokoleń, seniorów i uczniów szkoły podstawowej nr nr 9 imienia Jana Kasprowicza będzie również zwiedzanie muzeum.
8: Twoje sprawy.
7: W Rawie Wyżnej dzisiaj szkolenie z pierwszej pomocy. Zajęcia dedykowane są każdemu mieszkańcowi, który chce być przygotowany, czujny i gotowy do działania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Początek spotkania w remizie OSP o 18. O 9 m.in. nowotarska debata nad stanem gminy. Teraz w Radiu Alex Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Dziś ma zebrać się kapituła Orderu Orła Białego.
10: Jeszcze przed południem zbiera się kapituła najważniejszego polskiego odznaczenia – Orderu Orła Białego.
11: Temat znany od 10 dni.
12: Odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście ostateczna decyzja jest prezydenta, ale musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się. Jestem oburzony.
11: To oburzony nadaniem imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Prezydent Karol Nawrocki.
10: Razem z nami Tomasz Skory. Tomku, czy emocje związane z tą sprawą mogą jeszcze opaść?
13: Chociaż za nami tydzień dyplomatycznej i kuluarowej wojny na odprężenie nic nie wskazuje. Konkretnych deklaracji nie dała także wizyta szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Polska nadal publicznie domaga się naprawienia błędu szkodzącego obu krajom.
14: Zasugerowałem stronie ukraińskiej, żeby poszukała jakiegoś rozwiązania. Sama doprowadziła do tego problemu, niech szuka rozwiązania.
15: Nie chodzi o upokorzenie Ukrainy. Chodzi o gest dojrzałości, odpowiedzialności i szacunku.
13: Mówili jednym głosem premier i wicepremier. Czas na naprawienie błędu dzisiaj się kończy. Kapituła wyda opinię. Samo odebranie Orderu Orła Białego to decyzja prezydenta. Jeśli zapadnie, jak wiemy nieoficjalnie, premier nie odmówi jej kontrasygnaty, a stosunki polsko-ukraińskie pozostaną napięte.
10: W sprawie Ukrainy na Downing Street w Londynie spotkali się liderzy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. W rozmowach uczestniczył także ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
11: Uczestnicy spotkania wydali na koniec wspólne oświadczenie. O jego szczegółach nasz londyński korespondent Bogdan Frmorgan.
16: Uczestnicy spotkania z zadowoleniem przyjęli ostatnie sukcesy Kijowa na polu bitwy i potępili masowe ataki rakietowe ze strony Rosji. Dyskutowali także o tym, w jaki sposób można wykorzystać doświadczenia bojowe Ukrainy oraz jak zacieśnić długoterminową współpracę przemysłową z tym krajem w celu wzmocnienia obronności Europy. Przedstawiono także 5 kluczowych warunków ewentualnych negocjacji pokojowych, które obejmują m.in. całkowite zawieszenie broni, konieczność uzyskania gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz utrzymanie sankcji nałożonych na rosyjskie aktywa aż do czasu zakończenia wojny.
10: A poniedziałek to 1566 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: 19 stopni maksymalnie dzisiaj w Zakopanem, jutro 21, 17 w środę. No i widzę, że do końca tygodnia raczej poprawy Maury nie będziemy mieli. Dzisiaj radzę korzystać z każdej chwili ze słońcem. Jutrzejszy poranek też jeszcze pogodny, ale już po południu zacznie przybywać chmur. Pojawią się opady deszczu, a także niewykluczone burze. Już teraz ostrzegamy.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
19: To poniedziałkowy poranek. Słońce i kawa mają wielką moc. W dodatku mikrofon włączył już Marek Moc.
6: Ewelina Kroczek to pięknie powiedziała przed naszymi słuchaczami. Zapraszamy na kolejną godzinę naszego porannego spotkania.

0: tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: Mamy jeszcze z kalendarzem w dłoni. Dziś obchodzimy dzień cyrku bez zwierząt. Jeszcze kilka lat temu w cyrkach można było oglądać lwy czy tygrysy, ale od 2021 roku w Polsce jest to zakazane. Mogą występować konie, psy czy ptaki, chociaż organizacje prozwierzęce walczą o całkowity zakaz wykorzystywania zwierząt w takich pokazach.
0: Aha, ja mam czasem wrażenie, że dzień cyrku bez zwierząt przerabiamy co jakiś czas w naszym życiu. Takim codziennym.

0: koło poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Okazuje się, że ponad połowa przedstawicieli młodego pokolenia ma problem z odczytaniem godziny z tradycyjnego zegarka wskazówkowego.
0: Nie no, ale zegarki często noszą.
1: Noszą. Jako modny dodatek do stylizacji. Badania pokazują, że spora część młodych ludzi ma też problem z wymianą żarówki, orientacją w mieście, tabliczką mnożenia czy wydawaniem reszty w sklepie, jeśli mają gotówkę na przykład.
0: Pamiętajmy jednak, że każde pokolenie ma swoje mocne strony, bo młodzi może nie odczytują zegarka wskazówkowego, ale za to w 3 sekundy naprawią ci telefon, odzyskają hasło do konta i pokażą, gdzie zgubiłeś się w internecie. A

0: Radio. Alex.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
7: Ciśnienie na Podhalu na poziomie 1023 hektopaskali, a zacznie nam delikatnie spadać. Biometr niestety w ciągu dnia będzie się pogarszał. Wiatr na szczęście słaby i miarkowany, wieje dzisiaj z północnego zachodu do 19 stopni. Może 20 gdzieniegdzie się pojawi. Jutro jeszcze takie wartości, a od środy zrobić ma się nieco chłodniej.
0: Radio Alex.

0: To poniedziałek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Załatwianie urzędowych spraw nie zawsze należy do czynności ulubionych i łatwych. I okazuje się, że nie ma taryfy ulgowej, nawet dla znanych osób.
0: Tak jest, bo ostatnio przekonał się o tym papież Leon XIV, który zadzwonił do swojego banku w Stanach, żeby zgłosić zmianę adresu po przeprowadzce do Watykanu.
1: No i nie poszło gładko, nie.
0: No nie bardzo. Konsultantka kazała mu stawić się osobiście, a gdy zapytał, czy coś by zmieniło, gdyby powiedział, że jest papieżem, uznała, że ktoś robi sobie żarty i się rozłączyła po prostu.
1: Dopiero później sprawę wyjaśniono. Do Watykanu dostarczono zwrot pieniędzy z zamkniętego konta, $8.65.
0: Ho, ho, ho. Może gdyby tak konsultantka miała chociaż trochę poczucia humoru, to udałoby się to załatwić na papieża.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
9: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: 8 dzień czerwca w kalendarzu, to poniedziałek. Sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, lata temu.
1: W 1968 roku utworzono Uniwersytet Śląski w Katowicach i Politechnikę Koszalińską.
0: W 1949 roku w Wielkiej Brytanii ukazała się powieść George'a Orwella, rok 1984.
1: I jeszcze 2008 rok. Robert Kubica jako pierwszy Polak w historii wygrał wyścig Formuły 1. Było to Grand Prix Kanady.
2: W tych porannych wiadomościach sprawdzimy, kto kilka dni temu dołączył do grona tych, którzy muszą jeździć w kasku. Podpowiemy mieszkańcom nowotarskiej gminy o możliwości zabrania głosu w sprawie raportu o stanie ich gminy. Zdradzimy także, jakie książki zostały nominowane do Zakopiańskiej Nagrody Literackiej. Do usłyszenia o 9:00. Zapraszam, Joanna Chmiel.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
6: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
5: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
6: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
5: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
7: Time to level up!
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
9: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Dziś poniedziałek, 8 dzień czerwca, już 9:00. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Joanna Chmiel, zaczynamy wiadomości o 9:00. Chroń głowę, załóż kask. 3 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku korzystania przez osoby do 16 roku życia z kasku ochronnego podczas kierowania rowerami, hulajnogą, w tym elektryczną. Przypominają m.in. o tym nowotarscy policjanci, promując jednocześnie hasło bezpieczna głowa, myśli, nie boli, zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Dodam, że odpowiedzialność za brak kasku u dziecka będzie ponosił rodzic lub opiekun prawny. Wysokość mandatu może zdaniem niektórych jest symboliczna, bo do 100 zł, ale ma ona przypomnieć m.in., że tylko w ubiegłym roku w wypadkach uczestniczyło ponad 6 tysięcy użytkowników rowerów i hulajnóg elektrycznych. Blisko 1100 to właśnie dzieci i młodzież do 17 roku życia. Obecna nowelizacja przepisów jest kolejną w tym roku dotyczącą bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników ruchu drogowego. W marcu prawo zakazało użytkowania hulajnóg elektrycznych poza strefą zamieszkania i bez nadzoru dorosłego opiekuna dzieciom do 13 roku życia.
12: To są wiadomości z Podhala.
2: Sesja Rady Gminy Nowy Targ wprawdzie dopiero 24 czerwca, ale przewodniczący tego gremium przypomina, że tego dnia wójt przedstawi raport o stanie gminy za rok ubiegły. Dodaje, że jeżeli mieszkańcy mają ochotę wziąć udział w debacie nad tym dokumentem, to muszą się do niej zgłosić. Oprócz radnych w dyskusji będzie mogło wziąć maksymalnie udział 15 mieszkańców, więc już dzisiaj warto wpisać się na listę. Kto chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, musi złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte przez co najmniej 50 osób i trzeba je złożyć najpóźniej do 23 czerwca w Urzędzie Gminy. Teraz Zakopane i Beata Deniz-Jastrzębska, która dowiedziała się, jakie książki zostały nominowane nie tylko do Nagrody Miasta, ale i także mecenasa Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego. Jak przekazała Radio Alex Bożena Gąsienica, przewodnicząca jury, do pierwszego z wyróżnień nadesłano 10 propozycji, a do nagrody nominowano 5.
3: Marka Grocholskiego, Tatry, Ścieżka Życia, Przemysława Pawlaka, Witkacy, Biografia, Beaty Słamy, Planeta Hala, Maryli Szymiczkowej. Jest to książka Szaleństwo i śmierć płyną z gór i Piotra Wojciechowskiego, Kartki holnym potargane z kronik Podhalańskiej Akademii Wiedzy.
2: Nominacje do nagrody mecenasa Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego otrzymało 5 książek.
4: Radka Franczak, Godzina wieloryba, Stanisław Łubieński, Drugie życie czarnego kota, Weronika Murek, Urodziny, Grażyna Plebanek, Pola, Ukryte życie Apolonii Machczyńskiej-Świątek i Zbigniew Rokita, Aglo, Banką po Śląsku.
2: Mówił Mariusz Koperski, dyrektor artystyczny Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego. Nominacje zostaną przedstawione 25 lipca. Dzień później poznamy laureatów w obu kategoriach. A za godzinę poweekendowe podsumowanie chorskiej służby. Teraz w Radiu Alex Ewa Kwaśny oraz Tomasz Staniszewski.
13: Do co najmniej 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8, które po ranku nawiedziło południowe Filipiny.
14: Rannych zostało ponad 200 osób. Żywioł, jak już informowaliśmy, spowodował rozległe zniszczenia infrastruktury, głównie na wyspie Mindanao. Minęło już zagrożenie falami tsunami. O prawie 16 tysięcy spadła w ciągu ostatnich 2 lat liczba kierowców z zagranicy w polskich firmach transportowych. O tym problemie przewoźnicy chcą rozmawiać w tym tygodniu w Ministerstwie Infrastruktury.
13: Między innymi właśnie z powodu braku kierowców ciężarówek. Według nich od początku roku upadło prawie 500 polskich firm transportowych. Ponownie Michał Dobrowicz.
15: Tak, dzień dobry.
13: Witaj Michale. Co na to resort infrastruktury?
15: Wiceminister Stanisław Bukowicz zapewnia, że resort stawia na ułatwienia dla kandydatów na zawodowych kierowców.
16: Staramy się obniżać wiek, możliwość zdobycia prawa jazdy przez młodych kierowców.
15: Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński odpowiada, że największy problem jest gdzie indziej i dotyczy pozyskania zezwoleń dla doświadczonych kierowców z zagranicy, a bariera to teraz długie procedury.
17: Cóż stoi na przeszkodzie, żeby po prostu utworzyć dla nich szybką ścieżkę? Przecież to jest skandal 1,5 roku.
15: Szanse na przyspieszenie wydawania tych zezwoleń dawało nowe rozporządzenie, które miało wpisać kierowcę ciężarówki na listę zawodów deficytowych. Te przepisy utknęły jednak na etapie konsultacji.
13: To był wyjątkowo pasjonujący turniej Rolanda Garrosa.
18: Tak, serię niespodziewanych sukcesów. Maj Chwalińskiej, no oraz pełen emocji wieczorny finał singla mężczyzn wygrany przez Aleksandra Zwieriewa komentują dziś nie tylko sportowe serwisy. O szczegółach teraz z Paryża Marek Gładysz.
19: Bywalcy turnieju na kortach Rolanda Garrosa podkreślają, że finałowy pojedynek, w którym zmierzyli się Zwieriew i Flavio Coboli, był wyjątkowo spektakularnym przykładem tenisowej gry na najwyższym światowym poziomie, choć Włoch popełnia sporo błędów. Siłowe wymiany piłek przeplatane były wprost niewyobrażalnymi lobami, smeczami i dropshotami. Podsumowując paryski turniej, wiele mediów skupia się również na rekordzie Maji Chwalińskiej. Po raz pierwszy w historii French Open zawodniczka, która przeszła kwalifikację, zajęła 2. miejsce na podium. Jesteś podarunkiem dla sportu, skomentował były gwiazdor tenisa Andre Agassi w amerykańskiej telewizji TNT Sport.
1: Ciśnienie na Podhalu na poziomie 1023 hektopaskali, a zacznie nam delikatnie spadać. Biometr niestety w ciągu dnia będzie się pogarszał. Wiatr na szczęście słaby i miarkowany, wieje dzisiaj z północnego zachodu do 19 stopni. Może 20 gdzieniegdzie się pojawi. Jutro jeszcze takie wartości, a od środy zrobić ma się nieco chłodniej.
0: W tej godzinie tradycyjnie pojawią się znane nazwiska, czyli będziemy trochę plotkować.
1: No a przed nami kolejna godzina naszego porannego spotkania.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.

0: Jest poniedziałek, jest muzyka wybrana dla ciebie, jest mała kawka, jest ploteczka.
1: Oczywiście, to może o ślubie, który na długo pozostanie w pamięci nie tylko nowożeńców, ale i całego miasta.
0: W Palermo na Sycylii swoje trzydniowe wesele zorganizowali Dua Lipa i Calum Turner.
1: Impreza była z rozmachem. Mówi się, że kosztowała prawie 2 miliony dolarów. Problem w tym, że mieszkańcy poczuli się tak, jakby ich miasto na kilka dni zamieniło się w prywatną salę weselną.
0: Zamknięto ulice i place, pojawiły się policyjne kordony, a część mieszkańców musiała zostawić samochody daleko od domu i chodzić pieszo.
1: Skandal. Nic więc dziwnego, że na murach zaczęły pojawiać hasła: nasz plac to nie wasz salon, albo Palermo nie jest tylko dla bogatych.
0: Co prawda Dua Lipa przekazała mieszkańcom 5000 funtów rekompensaty za utrudnienia.
1: No, tyle, ale wiesz, to taka forma przeprosin nie przypadła za bardzo do gustu mieszkańcom. Zwłaszcza, że przez 3 dni własne miasto wyglądało jak impreza, na którą nikt ich nie zaprosił.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzeże 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Po reklamie.
13: Od Orawy przez Podhale po Pieniny i Spisz pogoda podobna jak w ostatnich dniach, czyli słońce z miejscowym sporym zachmurzeniem. W najcieplejszym momencie dnia od 20 do 23 stopni, na szczytach Tatr około 11, wiatr umiarkowany, głównie północno-zachodni, niżej słabszy.

0: to poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Marek, pamiętasz, że kilka dni temu mówiliśmy, że między innymi w Łodzi i w Zabrzu kręcono scenę do filmu Nieśmiertelny z Henrym Cavillem w roli głównej?
0: Jasne.
1: Wiesz, ja mam wrażenie, że niektórzy przedsiębiorcy mogli wtedy przegapić swoją życiową szansę. Bo na przykład czytam, że w kanadyjskim Vancouver właściciele małej restauracji wywiesili przed lokalem tablicę Liam Neeson je u nas za darmo.
0: No i co, zadziałało?
1: Tak, bo ku ich zaskoczeniu Liam Neeson pojawił się w restauracji, zjadł kanapkę i zrobił sobie zdjęcie z pracownikami.
0: No dobry pomysł, dobry marketing i trochę szczęścia zaowocowało reklamą skuteczniejszą niż niejedna kampania marketingowa, taka prawdziwa.
1: Więc pomysł jest taki, jeśli usłyszycie, że w pobliżu kręci się jakaś gwiazda, pomyślcie o transparencie z hasłem pierogi dla ciebie gratis.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
12: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
11: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
12: No, no.
13: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: poniedziałkowy poranek, ja sprawdziłam, że kolejne długi weekendy dopiero w listopadzie, to ale wtedy wstawanie o poranku to już nie będzie takie łatwe, bo przypomnijmy, że słońce wstało dziś o 4:16, dzień trwa 16 godzin, 37 minut, no to wszystko pomaga.
1: No, korzystajcie pełnymi garściami. A za chwilę u nas kolejne wiadomości.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex wrócimy w góry, tym razem na Słowację, gdzie ratownicy udzielali pomocy polskim turystom. Zaglądniemy na Przednówek w Polanach i przypomnimy o rozpoczynających się przeglądach gwarancyjnych kotłów pelletowych w niektórych gminach. Słyszymy się o 10:00. Joanna Chmiel, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
3: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Po reklamie.
1: Jest poniedziałek, 8 dzień czerwca, 10:00 na zegarach. Polecamy wam nasze wiadomości.
2: Joanna Chmiel, zapraszam i od razu wracamy między innymi w Tatry, tym razem słowackie, gdzie w długi weekend ratownicy Chorskiej Zachrannej Służby mieli dużo pracy, w tym pomagając naszym rodakom. Zacznijmy od 4 czerwca. Tego dnia 25-letnia kobieta w wyniku upadku w stromym, zaśnieżonym żlebie poniżej przełęczy Rochatka doznała urazu nogi. Po przybyciu na miejsce ratownicy udzielili pierwszej pomocy, następnie opuścili poszkodowaną w rejon szlaku. Stąd przetransportowano ją na Chrybieniok i dalej samochodem do Starego Smokowca. Przekazano ją tam ratownikom medycznym. W tym samym dniu ratownicy udzielili również pomocy 41-letniej Polce, która doznała urazu nogi w rejonie popularnego szlaku Suchabiela w Słowackim Raju. Poszkodowaną przetransportowano do Podlesoka i także przekazano pogotowiu ratunkowemu. Dzień później słowaccy ratownicy ruszyli na poszukiwania naszego 51-letniego rodaka, który dzień wcześniej wybrał się na Gerlach. Przesłał on rodzinie zdjęcia z tej wyprawy, ale nie wrócił do domu. Nie można się też było do niego dodzwonić. Sprawdzono więc wszystkie parkingi w rejonie Wysokich Tatr oraz udostępniono fotograficzny portret zaginionego. W wyniku przeprowadzonych działań udało się ustalić, że nie znajduje się on jednak na terenie Słowacji, lecz w Polsce. Także w miniony piątek słowaccy ratownicy na prośbę swoich polskich kolegów z GOPR ruszyli na pomoc 56-latce, która doznała urazu w wyniku upadku podczas jazdy ścieżką w okolicy Polany Huty. Ratownicy opatrzyli nogę oraz przekazali naszą rodaczkę GOPR-owcom. O tych i kolejnych akcjach przeczytacie na radioalex.pl.
8: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
2: W długi czerwcowy weekend po blisko 3 latach przerwy spowodowanej remontem Domu Ludowego do kościeliska powrócił Przednówek w Polanach. Zacznijmy jednak od modernizacji budynku lodówki.
9: Został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wkładzie własnym gminy Kościelisko. Dom ożył, wypiękniał, przestrzenie stały się częściowo nowoczesne, ale absolutnie jednocześnie nie zatracając tradycji. Remontu dokonał prezes Związku Botanów Kościejsku Maciek Krzeptowski.
2: Przypomniała Małgorzata Karpiel-Bzdyk, kierująca Gminnym Ośrodkiem Kultury Regionalnej w Kościelisku. Ilu uczestników wystąpiło podczas tego trzydniowego wydarzenia?
9: Ponad 90 grup, ponad 400 uczestników przeglądów, a do tego zespoły regionalne, więc ponad 600 osób przez te trzy dni wystąpiło.
2: A więcej szczegółów, w tym skład jury i wyniki przeglądu, na radioalex.com.pl. Dzisiaj ruszają przeglądy gwarancyjne kotłów pelletowych na terenie gmin Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łaprze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia. Przeglądy potrwają do 19 czerwca. O 11 będziemy u zakopiańskich Bartusi, teraz w Radiu Alex Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski oraz powrót pytania, czy order Orła Białego powinien zostać odebrany prezydentowi Ukrainy.
10: To jest niepoważne. Tak, o ewentualnym odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu mówiła w porannej rozmowie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050.
11: To ujmuje powagi naszemu odznaczeniu najwyższemu.
12: A w warszawskim studiu Tomasz Terlikowski. Tomku, czy to oznacza, że minister broni ukraińskiego prezydenta?
13: No to przede wszystkim oznacza, że broni ona powagi polskiego orderu.
11: My mamy szanować nasze odznaczenia i one nie są dawane w lizji. Tylko jak już są dawane, to są dawane.
13: Decyzję prezydenta Zełenskiego ocenia zaś negatywnie. Podobnie zresztą jak decyzję prezydenta Nawrockiego.
11: Bardzo zła decyzja prezydenta Ukrainy, jeśli chodzi o próbę kolejną gloryfikacji UPA. Zła decyzja naszego prezydenta, żeby odbierać to, co się dało.
13: Inaczej niż premier Donald Tusk, minister Pełczyńska nie ma zrozumienia dla stanowiska Karola Nawrockiego.
11: Ja nie rozumiem. Od samego początku stoję tu, gdzie stoję, idę tam, gdzie idę i nie zmieniam zdania.
13: A pan premier się przesunął?
11: Co chwilę. To już jest sprawa pana premiera. Słyszałam na początku takie negatywne, a teraz już bardziej pozytywne stwierdzenia.
13: Może sondaże przeczytał pan premier?
11: Panie redaktorze, ja mam w tej sprawie pryncypialny pogląd.
13: I tego pryncypialnego poglądu sondaże nie zmieniają.
12: Przypominamy jeszcze przed południem posiedzenie, spotkanie kapituły orderu Orła Białego.
10: 20 milionów złotych kary nałożyła Śląska Krajowa Administracja Skarbowa na przedsiębiorcę z województwa śląskiego. Chodzi o naruszenia sankcji nałożonych na Rosję za wojnę w Ukrainie.
12: Mężczyzna zajmuje się sprzedażą pojazdów, a kara dotyczy transakcji za sprzedane auta i motocykl, ale ich wartość w sumie, uwaga, ponad 19 milionów euro. Florentino Perez, który nieprzerwanie kieruje Realem Madryt od 2009 roku, zwyciężył w wyborach prezesa klubu. To jest pierwsze głosowanie Socios od 20 lat.
10: Liczenie głosów zakończyło się w nocy, jeszcze przed południem. Jeszcze przed podaniem oficjalnych wyników zwycięzcę ogłosiła klubowa telewizja.
12: Dlatego Perez późnym wieczorem odbierał gratulacje i od kibiców, i dziennikarzy. Wraz ze zwycięstwem Pereza do Realu Madryt przyjść ma m.in. portugalski trener José Mourinho.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Od Orawy przez Podhale, Popieniny i Spisz pogoda podobna jak w ostatnich dniach, czyli słońce z miejscowym sporym zachmurzeniem. W najcieplejszym momencie dnia od 20 do 23 stopni, na szczytach Tatr około 11. Wiatr umiarkowany, głównie północno-zachodni, niżej słabszy.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Poniedziałkowy poranek, my w tej godzinie sprawdzimy, co tam słychać u Donalda Trumpa, ale nie chodzi o prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie.
1: Zaintrygowałaś.
0: Będzie ciekawie. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zostańcie z nami.

0: To poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, mówiliśmy kiedyś o takim bawole z Bangladeszu, który przez swoją fryzurę dostał imię Donald Trump. Pamiętasz? Mm-hmm,
0: tego z jasną grzywką na głowie. No, tak. Trudno zapomnieć.
1: Zwierzę stało się prawdziwą gwiazdą internetu. Przyciągnęło tłumy ciekawskich, chcących zobaczyć na własne oczy to niezwykłe podobieństwo.
0: Anonimowy bawoł awansował do grona celebrytów.
1: No i znamy ciąg dalszy tej historii. Okazało się, że albinos uniknął rytualnego uboju, a jego nietypowy wygląd sprawił, że zaczęły o nim pisać media na całym świecie. No, można powiedzieć, że jego popularność uratowała mu życie. On trafił do zoo. No,
0: dobrze, że nie do cyrku. A pamiętajcie, dzień cyrku bez zwierząt mamy.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
9: Lidl. To się opłaca.

0: Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
2: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Karty Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.
6: Według prognozy pogody dzisiaj w naszym regionie, jeżeli się zachmurzy, to nie powinno padać. W Tatrach do 11, a u ich podnóża do 20-23 stopni. Wiatr wieje na ogół słabo z północnego zachodu.

0: powiem.
1: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
2: Ja miałam ci to pytanie zadać o poranku właściwie, tak właśnie kiedy... No ale dobra, teraz też przetestuję. Marek, powiedz, chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Pszczynie.
1: A nie, w Szczebrzeszynie, przepraszam?
2: Nie, teraz w Pszczynie. Pszczynie. W mieście powstała rzeźba chrząszcza, która dołącza do szlaku baśni, marzeń i gwiazd. Więc jeśli ktoś lubi takie tematy, warto wiedzieć, że oprócz chrząszcza są też tam inne postacie, m.in. Koziołek Matołek i Smok Wawelski. To teraz powtórz. Chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Pszczynie.
1: W Pszczynie. Powtórzyłem.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.
3: Radio Alex.

0: 8 dzień czerwca, w kalendarzu sprawdzamy, kto dziś świętuje. No, informatyk, dziś dzień informatyka, czyli takich naszych współczesnych magików.
1: Tak jest.
0: Najważniejsze dla nas, żeby byli online i żeby nie byli poza zasięgiem i wtedy wszystko będzie okej. Okay. Bonnie Tyler jeszcze także, walizka, wokalistka o bardzo charakterystycznym głosie i no, Kanye West, amerykański raper, producent, bardzo kontrowersyjna postać.
1: Dzisiaj także swoje imieniny świętują Seweryn, Medard, Jakub, Maria, Wilhelm, Medarda, Maksymin i Maksymina.
0: Wszystkiego najlepszego dla Was. Zapraszamy na wiadomości. Już czas.
2: W ostatnich przedpołudniowych wiadomościach będziemy z Beatą Denis Jastrzębską u zakopiańskich Bartusi. Podpowiemy też mieszkańcom nowotarskiej gminy, że jutro wyłożone zostaną projekty planów zagospodarowania kilku obszarów, których o tym u nas już za chwilę. Zapraszam, Joanna Chmiel.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
6: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Po reklamie.
1: Na zegarach godzina 11, w poniedziałek przed południem mamy dla Was wiadomości.
2: Joanna Chmiel, zapraszam. Do tego wydarzenia przygotowywali się od listopada. Na scenie Zakopiańskiego Centrum Edukacji stanęło kilka pokoleń członków zespołu imienia Bartusia Obrochty. W ten sposób uczcili setną rocznicę śmierci swojego patrona. Największy aplauz wzbudził występ najstarszych zespolanów. Równie mocno oklaskiwany był taniec zbójnicki w wielopokoleniowym i rodzinnym wydaniu. Wszystko to obserwowała reporterka Radia Alex.
11: Jak się udał występ?
12: Nie wiem, czy się przyznać, ale się za się wywalę, bo siódemka z przodu miny na to iż nie jest to, co by się chciało. No serca by chciało, ale jeszcze dziś jak ten pochód z naboze ciało dość dużo wbiłem na jeźdźcu 600 kilometrowi, ale moja mnie wysmarowała, to mi siedźko przesło.
11: Co było najtrudniejsze w ciągu tych kilku miesięcy przygotowań?
13: Pozbierać ludzi z siebie. Wszyscy przychodzili na próby. No nie zawsze wszyscy mają czas. No to są ludzie już, którzy mają dzieci, żony, mężów. To ciężko jest, żeby wszyscy w jednym czasie przychodzili. Ale mimo wszystko udało się.
2: To piękne wydarzenie odbyło się pod patronatem Radia Alex, a ze Stanisławem Gąsienicą Wawrytką, jednym z najstarszych członków Bartusi, oraz z Janem Gutem, instruktorem, rozmawiała Beata Denis Jastrzębska. I jeszcze dodam, że zespół już przygotowuje program na tegoroczny Zakopiański Festiwal Folkloru Ziem Górskich.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Dwa projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną jutro wyłożone do publicznego wglądu w nowotarskiej gminie. Pierwszy z nich dotyczy obszarów Knurów 1 i 2, a dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zostanie przeprowadzona 22 czerwca o 15 w Urzędzie Gminy. Drugi projekt dotyczy obszarów Łopuszna 1 i Łopuszna 2, a także Łopuszna 3. Tu dyskusję zaplanowano w Urzędzie o tej samej godzinie, ale 24 czerwca. Ze wszystkimi dokumentami można zapoznać się do 9 lipca w godzinach pracy Urzędu Gminy lub w całym okresie wyłożenia na stronie internetowej urzędu oraz w biuletynie informacji publicznej. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, ma również prawo złożenia uwag. Trzeba to zrobić na piśmie z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresem zamieszkania albo siedziby oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 26 lipca. Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko również na piśmie, ale do 31 lipca. Mieszkańcy gminy Jabłonka, którzy skorzystali lub zechcą skorzystać z programu Czyste Powietrze, zaproszeni są na jutrzejsze spotkanie w Orawskim Centrum Kultury. Będzie można się tu dowiedzieć, jakie dokumenty są niezbędne do złożenia i jak rozliczyć wnioski o dofinansowanie przyznane w ramach tego projektu. Początek wtorkowego spotkania o godzinie 12. W południe po góralsku przywita się z nami Władek Biały, a za wspólne przedpołudnie dziękuję Joanna Chmiel. Teraz w Radiu Alex kilka informacji z kraju i ze świata.
4: Drogi dron zestrzelony nad Łotwą. Sztab w Rydze potwierdził, że nadlatująca ze wschodu maszyna została strącona przez myśliwce NATO.
10: Nasz dziennikarz Krzysztof Berenda śledzi te doniesienia.
14: Witam, dzień dobry.
10: Witamy, Krzysztofie. Co już wiemy o tym incydencie?
14: Na wschodzie Łotwy zawyły syreny. Armia wezwała mieszkańców do ukrycia się w domach i do pilnego śledzenia komunikatów. Te pierwsze doniesienia mówiły o co najmniej jednej maszynie wlatującej ze wschodu. Natychmiast zostały tam skierowane myśliwce NATO, konkretnie francuskie, które teraz pełnią dyżur na tamtejszym niebie. Francuzi zestrzelili maszynę, teraz wojsko będzie szukać tego, co spadło na ziemię i będzie ustalać, co to dokładnie było, czy to był rosyjski dron. Alarm został już odwołany, ale to nie oznacza, że Łotysze mogą spać spokojnie. Przypomnę, że miesiąc temu na ich terytorium spadły dwa inne drony, wtedy trafiły w magazyn ropy.
4: Kilkuset kibiców powitało na lotnisku Chopina w Warszawie Maję Chwalińską, finalistkę Rolanda Garrosa.
10: A na miejscu był nasz reporter i zaraz o wszystkim nam opowie Michał Dobrołowicz.
15: Udało się zobaczyć Maję Chwalińską?
16: No, udało się, co prawda z tyłu, ale jest jakiś sukces.
15: Już wsiadła do samochodu?
16: Już wsiadła do samochodu, no jakieś 50 minut temu.
15: Pan dostał autograf?
17: Tak, podpis, tak.
15: Jest na koszulce pana?
17: No tak.
15: Jak pan to zrobił?
17: No, poprosiłem.
15: Pan tu ma specjalny głośnik?
17: Tak, no bo Maja to Maja, tak?
18: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie.
15: Repertuar pan specjalnie przygotował?
17: Tak, świat, tak, tak.
18: Baśń ta dzień.
17: Ewidentnie tak. No dziewczyna jest fenomenalna, no. Zrobiła coś takiego, że mam takie endorfiny, że chce mi się żyć, tak? Czego nikt się nie spodziewał.
15: Z jaką myślą pan tutaj przyjechał dzisiaj?
17: Przywitać dziewczynę, podziękować jej za wszystko, co zrobiła.
15: I co pan jej powie?
17: Że ja bardzo dziękuję, że jest świetna.
10: Jest świetna, oczywiście my również bardzo, bardzo dziękujemy. Muzycznie było, tak? Słyszeliście na lotnisku Chopina w Warszawie.
19: Tak jest, no boję się, że ta pszczoła od Mai może się przez dłuższy czas teraz nie oderwać. Dzięki sukcesowi w Paryżu Maja Chwalińska w najnowszym światowym rankingu tenisistek zajmuje 21 miejsce. Poprzednio notowana była na miejscu 114.
2: Według prognozy pogody dzisiaj w naszym regionie, jeżeli się zachmurzy, to nie powinno padać. W Tatrach do 11, a u ich podnóża do 20-23 stopni. Wiatr wieje na ogół słabo z północnego zachodu.
20: Poniedziałek po długim weekendzie, jeszcze kilka godzin temu był taki, no, trochę na nie. A teraz proszę, jaki fajny dzień.
1: No i dobrej reszty dnia wam życzymy.
20: Dziękujemy za dziś. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
20: Do usłyszenia, do jutra.
3: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
1: Po reklamie.
7: Lokalnie mocno się chmurzy, ale są miejsca w regionie, gdzie przeważa błękit i słońce. Temperatura powoli zbliża się do zapowiadanych przez synoptyków wartości maksymalnych, które w Kotlinach zawahają się od 20 do nawet 25 stopni, na szczytach Tatr 11. Wiatr na ogół słaby, północno-zachodni, po południu zmienny.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
5: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
6: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
1: Radio A.

0: Za nami następny długi weekend. Nie sprawdziły się złe prognozy, dopisała pogoda, dopisali ludzie, dopisały korki. Most w Saflarach być może niedługo znowu zostanie otwarty. To oczywiście nie Sićku, więcej szczegółów już za chwilę Władysław Biały. Zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
2: Po reklamie.
9: Poniedziałek, 8 dzień czerwca, wybiło południe, czas na wiadomości.
0: Jest godzina 12. Władysław Biały, wiadomości w południe. Za nami długi czerwcowy weekend. Pogoda mimo niezbyt obiecujących prognoz ostatecznie dopisała. Podobnie było z ruchem turystycznym. Pierwsze miało ludzi nie być, potem mieli być, ale nie wiadomo czy będą. Jaż na końcu okazało się, że Sićka stanni w telim korku, że telo, że tu nie możemy dokończyć cytatu, bo nas rozmówca i jednocześnie naocny świadek wczorańskich drogowych duszności nie mógł ze sobie wydusić nic innego. Szczęśliwie korki na Zakopiance i innych okolicznych drogach nie były motywem przewodnim długiego czerwcowego weekendu. W całym regionie odbywała się masa wydarzeń kulturalnych. Tysiące ludzi bawiło się na imprezach plenerowych w Szczawnicy i Krościenku. Widownia zgodnie chwalała poziom artystyczny obydwu imprez, co zdecydowanie warto odnotować, tym bardziej, że znalezienie odpowiednich muzyków nie jest proste, bo albo pani śpiewa "Kocham cię, o nie, już nie kocham cię", albo zespół pyta się "Co chcecie na bis? 0788032247, zadzwoń teraz, ci dłuższe życie każdej pralki". No to raz tak zaśpiewali, no to blamasz był, no. Nigdy nie wiadomo, co się trafi. Niemniej i Szczawnica, i Krościenko trafiły tego roku bardzo dobrze. Dużym sukcesem okazał się też trwający jazd 3 dni przed Nowek w Polanach, który po rokach przerwy wrócił do kościeliska.
10: Mnóstwo przeglądów, wyjątkowo duża ilość uczestników, ponad 90 grup, ponad 400 uczestników przeglądów, a do tego zespoły regionalne, więc ponad 600 osób przez te 3 dni wystąpiło.
0: Powiedziała Małgorzata Karpiel-Bzdyk. Pełną listę laureatów 31. przednówka w Polanach znajdziecie na www.radioalex.com.pl. To dalej jednak nie sićko w kwestii podsumowań długiego weekendu, bo nie mogliśmy nie zauwozyć wątku politycznego. W Nowym Targu pojawił się wczoraj jeden z najbardziej wyrazistych polskich polityków. Nie byłoby w tym nic specjalnie dziwnego, bo pomaluczku zbliżają się wybory. Zresztą niedawno w stolicy Podhalo gościł też inny bardzo znany polityk, teluze nie styk, ba styk drugik. Niemniej sporą dyskusję w internecie i nie ino w internecie po raz kolejny wywołuje kwestia tego, czy lokalni działacze, niezależnie od partii, jaką reprezentują i poglądów, które wyznają, muszą cupkać przed warszawskimi politykami wyubierani po goralsku. Czy jest to na pewno konieczne? Czy goralskie ubranie ma się kojarzyć z naszą kulturą, czy z polityką?
11: Ja nie wiem, nie chcę wiedzieć.
0: Twierdzi jeden z naszych ekspertów, więc sprawa pozostaje otwarta. Na koniec wozno i dobra informacja dla kierowców. Most w Szaflarak ma zostać znowu otwarty w połowie czerwca, co powinno dobrze wpłynąć na ruch drogowy na Podhalu, a jeszcze lepiej na zdrowie psychiczne mieszkańców Szaflor. Tusiczku, za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
12: Duże spadki na warszawskiej giełdzie. Po porannej wymianie ognia na Bliskim Wschodzie inwestorzy na całym świecie, również w Polsce, tracą nadzieję na trwałe zakończenie konfliktu. Ropa gwałtownie podrożała o kilka procent. Igor Skrzypek, dzień dobry.
13: Kłaniam się.
12: Igorze, co konkretnie widać na tych wykresach?
13: Po długim czerwcowym weekendzie WIG20, indeks 20 najważniejszych spółek, wraca słabszy. Inwestorów powitał spadek o prawie 0,8%, teraz jest już większy, a to i tak wynik mylący, bo zawyżany przez Orlen. Obawy na rynku ropy stanowią nomen omen, paliwo dla płockiego koncernu, ale poza nim tracą spółki handlu detalicznego, banki, ubezpieczyciele oraz firmy telekomunikacyjne. Do tego pesymizmu dokłada się też inny czynnik, płynący już nie z Bliskiego Wschodu, lecz ze Stanów Zjednoczonych. Przed weekendem straciły amerykańskie spółki z sektora produkcji chipów i sztucznej inteligencji. Spadki na poziomie kilku procent takich gigantów jak Nvidia czy Broadcom rzutują na globalny rynek.
12: Polskie firmy zalały Brukselę protestami w sprawie europejskiego systemu handlu emisjami. Chodzi o unijne konsultacje społeczne w sprawie propozycji nowych limitów darmowych emisji dwutlenku węgla. W przesłanych do Brukseli opiniach polskie firmy ostrzegają przed bankructwami, ucieczką fabryk z Europy i drastycznymi podwyżkami cen ciepła. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, na co konkretnie skarżą się polskie firmy?
14: Krajowi producenci alarmują, że komisja chce karać przemysł za prawa chemii. Na przykład w sektorze wapienniczym aż 70% emisji to nieunikniony efekt naturalnych reakcji chemicznych, a nie spalania paliw kopalnych. Z kolei sektor ciepłowniczy ostrzega przed planowanym cięciem darmowych przydziałów o ponad 34% przez wadliwą metodologię wrzucającą wielkie miejskie sieci do jednego worka z mikroinstalacjami. Jeżeli Bruksela nie zmieni stanowiska, to miliardowe koszty zakupu uprawnień zostaną przerzucone na konsumentów, co oznacza wzrost rachunków za ogrzewanie mieszkań.
12: Partia obecnego premiera Armenii, Nikola Paszyniana, Umowa Społeczna, wygrała wybory parlamentarne, zdobywając niemal połowę oddanych głosów. Potwierdziła to tamtejsza Centralna Komisja Wyborcza. Paszynian dąży do zacieśnienia relacji z Zachodem i ograniczenia zależności kraju od Rosji.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: W tym tygodniu pogoda chyba nie oszczędzi nam niczego z wyjątkiem śniega. Wtorek zapowiada się dość ciepło. W całym regionie słupki na termometrach nie powinny spaść poniżej 20 kresek, jednak na niebie będziemy obserwowali nieustanną bitkę między słonkiem i chmurami. Zdroćmy ze słonku przegro już w środę, kiedy to zacnie się załamanie pogody. Najbardziej pesymistyczne prognozy przewidują, że w piątek temperatura może spaść nawet w okolice 10-12 stopni. Także zaś może nie będzie telu źle. Uwidzimy. To sićku. Słyszymy się jutro jak zwykle w samo południe. Władysław Biały.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Dzień dobry, cześć i czołem. Kłaniamy się, jesteśmy, meldujemy się na posterunku.
15: Martyna Wakarczyk.
9: Mariusz Ryszka.
15: No i rozpoczynamy nowy tydzień, niełatwy po długim weekendzie, ale słuchajcie, razem damy radę.
9: Najlepsza muzyka w Radiu Alex już gra, na początek skrzypnianki, za chwileczkę też For The House.

0: I tak właśnie brzmi najlepsza muzyka na poniedziałkowe popołudnie. No właśnie, długie weekendy, słuchajcie, są fajne, ale mają jedną wielką wadę: kończą się zbyt szybko. A na dodatek roboczy tydzień zaczyna nam się od poniedziałku właśnie.
1: Ale na całe szczęście do wakacji zostało już tylko 18 dni i tego się trzymajmy. No a my tego popołudnia sprawdzimy, jakie atrakcje czekają nas dziś i jutro. Przypomnimy najnowszy przepis z radiowej kuchni i zagramy najlepszą muzykę na poniedziałkowe popołudnie.
0: A wcześniej sprawdzimy raporty synoptyków, te już za chwilę.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
4: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
3: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
4: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
3: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
5: Time to level up.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
16: Skoda. Po reklamie.
1: W godzinach przedpołudniowych w Zakopanem sporo pogodnego nieba, ale już właśnie po południu chmur będzie przybywać, padać nie powinno, a na termometrach okolice 16 stopni maksymalnie.
0: Dzisiaj wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, będzie zmieniał kierunek, jutro będzie dmuchać z zachodu.
2: Radio

0: 8 dzień czerwca w kalendarzach, dzień informatyka dzisiaj. Pozdrawiamy naszych, tak, mamy ich kilku w firmie. Jest Światowy Dzień Oceanów i Dzień Cyrku Bez Zwierząt.
1: Dzisiaj wypada też Dzień Nagród i Dzień Najlepszych Przyjaciół. Mówią, że taki przyjaciel to najlepsza nagroda. No i zaczął się tydzień wędkarstwa i żeglarstwa, czyli już pięknie nam tutaj pachnie wakacjami.
0: Ech, pożeglowałby człowiek gdzieś za horyzont, no ale chwilowo nie mam jachtu, urlopu, ani perspektywy. Ale mam za to dużo dobrej muzyki. Za chwileczkę w Radio Alex. Szałki.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
5: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.

0: 8 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 000 prawidłowych zgłoszeń.

Moda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. Po reklamie.

0: No to tak dla przypomnienia, mamy 8 dzień czerwca, za nami French Open. Raz jeszcze gratulacje dla Mai Chwanińskiej za te emocje, a za 3 dni startuje Mundial.
1: I na początek Meksyk RPA. No a według tych, co się znają, głównym faworytem do złota jest Hiszpania.
0: Viva España!
1: Czy tak się stanie, przekonamy się 19 lipca po finale. Wcześniej nasze wiadomości już polecamy.
2: Nocne prace zapowiadają drogowce w tunelu na Zakopiance. Za chwilę o tym, gdzie dokładnie będą utrudnienia. Będzie też niedźwiedź zaledwie kilkanaście metrów od trasy uczęszczanej przez turystów. Iran prawdopodobnym nadawcą ponad tony heroiny. Ładunek przechwycono w porcie w Gdyni. Szczegóły w wiadomościach Radia Alex już o 13:00. Anna Kruszewska. Zapraszam.
3: Radio Alex.

0: tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum akumulatorów. Telefon 790 200 020.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Po reklamie.
8: Na zegarach już godzina 13:00, o tej porze u nas najnowsze informacje.
9: Anna Kruszewska. Przez najbliższe 2 noce prowadzone będą prace serwisowe w tunelu pod Luboniem Małym na Zakopiance, przekazał radiu Alex Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
10: Kierowcy, którzy jadą w kierunku Gór, w kierunku Nowego Targu i Zakopanego, zjadą na węźle Lubień na drogę wojewódzką numer 968, którą pojadą do Mszany Dolnej. Tam skręcą w prawo w drogę krajową numer 28, którą dojadą do węzła Skomielna Biała. W drugą stronę z kolei to zjazd na węźle Skomielna Biała na drogę krajową numer 28. W Mszanie Dolnej skręcamy w lewo na drogę wojewódzką numer 968, którą dojedziemy do węzła Lubień.
9: Podczas zamknięcia tunelu obowiązywać będą objazdy.
10: Sprawdzamy w tunelu systemy oświetlenia, zasilania, sterowanie, wentylację, klimatyzację, kwestie czujników, nagłośnienie, kwestie łączności oraz systemy przeciwpożarowe. Czyli sprawdzamy wszystko to, co powoduje, że tunel to sprawnie działający mechanizm, który zapewnia bezpieczeństwo podróżnym.
9: Do tego tematu jeszcze wrócimy. Teraz niezwykłe, ale i dające do myślenia nagranie, które pojawiło się w sieci przy szlaku prowadzącym do Morskiego Oka, zaledwie kilkanaście metrów od trasy uczęszczanej przez turystów, zaobserwowano niedźwiedzia, który upolował młodą łanię. Jak podkreślają w Jakrzym przewożący turystów do Morskiego Oka, to naturalny element życia dzikiej przyrody. Jednocześnie nagranie przypomina, że tatrzańskie lasy są domem wielu dzikich zwierząt, nawet jeśli na co dzień ich nie widzimy. To także ważne ostrzeżenie dla turystów. Wędrując po Tatrach, należy poruszać się wyłącznie wyznaczonymi szlakami, nie wchodzić w głąb lasu i pozostawiać resztek jedzenia ani śmieci. Jak przypominają przyrodnicy, to my jesteśmy gośćmi w świecie dzikich zwierząt.
11: To są wiadomości z Podhala.
9: Tym, którzy wybierają się w Tatry, przypominamy za topr, że wciąż są tam miejsca, gdzie napotkamy zlodzone płaty śniegu. Te, których nie da się obejść, trzeba pokonać w rakach. Warto to sprawdzać na bieżąco w TOPR i TPN. Skoro o parku mowa, to dla przypomnienia od dzisiaj zamknięty zostaje ostatni udostępniony dla wszelkich form narciarstwa odcinek Morskie Oko Rysy. Decyzję podjęto, aby zapewnić bezpieczeństwo zjeżdżającym oraz wędrującym, ale i także dla ochrony roślinności i gleb w miejscach, gdzie śniegu jest już bardzo niewiele. Wiemy, jakie książki zostały nominowane do nagród literackich w Zakopanem. Jeśli ten temat was interesuje, bądźcie blisko radia, bo szczegóły będę miała dla was w kolejnym wydaniu Wiadomości Radia Alex. U nas teraz już informacje z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
12: Ponad tona heroiny została przejęta w porcie w Gdyni przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. Jak poinformowano na konferencji prasowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, szacuje się, że narkotyki te warte są 220 milionów złotych. Krzysztof Zasada.
13: CBŚP otrzymał od brytyjskiej administracji cele informacje o tym, że do Gdyni może trafić wielki transport środków odurzających. Polskie służby skontrolowały kontenery z ozdobnymi cegłami, które nadano w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Prześwietlono je urządzeniami urządzeniami RTG wykorzystano też specjalnie wyszkolone psy. Okazało się, że wewnątrz była ponad tona heroiny. Nadawcą najpewniej był Iran. Do tej sprawy zatrzymano 3 osoby, kobietę i 2 mężczyzn. To obywatele polscy. 2 podejrzanych trafiło do aresztu.
12: Śmiertelny wypadek drogowy w Płocku. Na przejściu dla pieszych na ulicy Wyszogrodzkiej ciężarówka potrąciła 62-letnią kobietę. Kierująca była trzeźwa. Miała też uprawnienia do prowadzenia takich pojazdów. Na miejscu tragedii trwają policyjne czynności pod nadzorem prokuratora. Kobieta i mężczyzna poruszający się na wózku zostali przygnieceni przez drzewo, które przewróciło się na chodnik przy ulicy Łopuskiego w Kołobrzegu. Oboje poszkodowani trafili do szpitala, poinformowała zachodniopomorska straż pożarna. Nie jest jeszcze znana przyczyna wywrócenia się drzewa. Dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, napisał premier Donald Tusk, który zaapelował jednocześnie do prezydentów Polski i Ukrainy o, tutaj cytat, szczerą i bezpośrednią rozmowę. Przypomnę, po tym jak Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, relacje Warszawy z Kijowem stały się napięte. Kasper Wróblewski, czy jeśli prezydent Karol Nawrocki zdecyduje się odebrać order Orła Białego Zełenskiemu, to pod wnioskiem podpisze się premier Donald Tusk?
4: Kancelaria szefa rządu czeka najpierw na decyzję obradującej właśnie kapituły orderu Orła Białego, o czym mówił tu w Sejmie wiceszef KPRM-u Jakub Stefaniak.
14: Najpierw decyzja, czy też rekomendacja kapituły, później decyzja prezydenta. Zobaczymy, co będzie.
4: Jednocześnie, jak podkreśla wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, to prezydent bierze teraz na siebie ciężar relacji polsko-ukraińskich.
15: Decyzja, która na pewno będzie miała poważny wpływ na politykę zagraniczną, dlatego mam nadzieję, że kapituła i pan prezydent podejmie mądrą decyzję.
4: Jak napisał premier Tusk w mediach społecznościowych, tu cytat, współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy to chyba oczywiste dla nas wszystkich, dodał szef rządu.
6: Spoglądam w pogodowe plany dla Zakopanego i można powiedzieć, że dzisiaj jeszcze w miarę, a jutro to wszystko się zmieni na gorsze.
8: No nie no, początek dnia jeszcze powinien być pogodny i słoneczny, a później wzrost zachmurzenia do całkowitego, opady deszczu i burze w programie dnia dla Podhala. A na termometrach w najcieplejszym momencie wtorku 19 stopni.
6: I to już po godzinie 13:00. Już albo dopiero, no właśnie, jak wam idzie poniedziałek w pracy po długim weekendzie. Mamy nadzieję, że jakoś leci.
8: A w Radiu Alex wracamy do muzyki i piosenki z cyklu z krajów, które nie jadą na mundial. Italia i Claudio Moria, także Adriano Celentano. Już gramy.

0: Tu Radio Alex Popołudnio, a my polecamy kierunek teraz Oczko Wodne na Krupówkę, bo tam od kilku dni można oglądać wystawę Ukaz Prowiczów na Harendzie. Jej autorka Beata Jaśniak stworzyła tekstowo-wizualną opowieść zamkniętą na 14 autorskich planszach.
1: A już jutro przed nami ostatnie wydarzenie zaplanowane w ramach Dni Zakopanego w Muzeum Jana Kasprowicza o 13.30. Rozpocznie się spotkanie pod tytułem Jan Kasprowicz zauroczony Tatrami. Udział w nim wezmą przedstawiciele dwóch pokoleń, seniorów i uczniów SP nr 9 imienia Jana Kasprowicza, którzy zapewnią oprawę literacką. Zostanie przypomniana biografia i twórczość poety. Będzie również zwiedzanie muzeum.
0: Wstęp na to wydarzenie bezpłatny. Radio Alex oczywiście poleca.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: T plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Po reklamie.
11: Wszystko wygląda na to, że właśnie mamy do czynienia z najpiękniejszym popołudniem tego tygodnia, jeśli chodzi o pogodę, rzecz jasna.
12: No właśnie, no bo jutro już sporo chmur, z tych chmur opady deszczu, niewykluczone burze, a w środę, no niemal całego dnia pochmurno i deszczowo, w środę też chłodno, do 13 stopni w Zakopanem.

0: Muzyka wybrana dla ciebie w Radio Alex wraca za chwilę, a jeśli nie macie pomysłu na to, jak spędzić to poniedziałkowe popołudnie, a nie mieliście do tej pory czasu na opanowanie umiejętności ratowania życia i zdrowia innych, to my mamy dla was propozycję.
1: Otóż w Rabie Wyżnej odbędzie się dzisiaj szkolenie z pierwszej pomocy. Jak informują organizatorzy, szkolenie jest skierowane do rodziców i opiekunów osób wyjeżdżających z dziećmi i wszystkich, którzy chcą nauczyć się, jak pomóc nie tylko swojej rodzinie, ale także innym w razie potrzeby.
0: Początek tego spotkania w remizie OSP punktualnie o godzinie 18:00. Polecamy.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Podhale ponownie wita Czyste Powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
6: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
7: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
14: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie,

0: połowę mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: 8 dzień czerwca w kalendarzach. Wszystkiego dobrego dla urodzonych tego dnia. W doborowym gronie przyszliście na świat wśród solenizantów, bowiem Kamil Grosicki, polski piłkarz, Kanye West, amerykański raper, Kora, wokalistka Manamu, czy Piotr Frączewski, polski legendarny aktor.
1: I Mariusz Reszka, mój ulubiony.
2: Ale jak to? Skąd ty masz takie informacje?
1: Kolega z pracy, 100 lat. Najlepszego życzymy.
2: Dziękuję.
1: I wiadomości polecamy.
3: Trasa do Morskiego Oka wyłącznie dla pieszych. Za chwilę o tym, jak długo tak będzie. Do tego sukces zawodniczek z Kościeliska podczas Mistrzostw Polski Kadetów w boksie i pytanie, ile tak naprawdę zarobiła Maja Chwalińska na French Open. Anna Kruszewska, zapraszam.
4: Radio Alex.
5: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy, 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
6: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
7: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Po reklamie.
0: Jest 14, poniedziałek, 8 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
3: To są szczegóły wiadomości Radia Alex. Anna Kruszewska. Uwaga, turyści wybierający się do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że od dziś do środy trasa będzie dostępna wyłącznie dla pieszych. W związku z prowadzonym remontem drogi nie będą kursować ani elektryczne busy, ani przewozy konne. Do Morskiego Oka będzie można dotrzeć jedynie pieszo szlakiem z Palenicy Białczańskiej. Utrudnienia są związane z ostatnim etapem prac prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem na odcinku od Łysej Polany do rejonu Wodogrzmotów Mickiewicza.
4: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Znamy tytuły książek nominowane zarówno do Literackiej Nagrody Zakopanego, jak i do Nagrody Specjalnej Mecenasa Festiwalu, przyznawanej po raz pierwszy. Do Zakopiańskiej Nagrody Literackiej nadesłano 10 książek, nominowano 5. Wśród nich jest kryminał retro, biografia i opowieść o wyjątkowym miejscu w sercu Tatr.
11: Jury postanowiło nominować książki Marka Grocholskiego, Wielkiego Tatry Ścieżka Życia, książkę wydaną przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Pytetyka, Przemysława Pawlaka, Witkacy Biografia wydawnictwa Iskry, Beaty Słamy, Planeta Hala wydawnictwa Czarne, Maryli Szymiczkowej, czyli tu chyba zdradzimy, kto się kryje pod tym.
12: To jest pseudonim Jacka Denela i Piotra Tarczyńskiego.
11: Tak. Jest to książka Szaleństwo i śmierć spłyną z gór wydawnictwa Znak Literanowa i Piotra Wojciechowskiego, Kartki holnym potargane z kronik Podhaleńskiej Akademii Wiedzy. Wydana jest ta książka przez oficynę wydawniczą Volumen.
3: Mówiła Bożena Gąsienica, przewodnicząca jury. Do nagrody mecenasa Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego, przyznawanej w tym roku po raz pierwszy, również nominowano 5 książek.
12: Nominowani to Radka Franczak, Godzina Wieloryba, wydawnictwo Cyranek. Stanisław Łubieński, Drugie życie czarnego kota, wydawnictwo Agora. Weronika Murek, Urodziny, wydawnictwo Czarne. Grażyna Plebanek, Pola, Ukryte życie Apolonii Machczyńskiej Świątek, wydawnictwo Agora. I Zbigniew Rokita, Aglo, Bankom po Śląsku, wydawnictwo Znak Literanowa.
3: Mówił Mariusz Koperski, dyrektor artystyczny Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego.
4: Sport w Radiu Alex.
3: Duży sukces zawodniczek Tatrzańskiej Akademii Boksu podczas Mistrzostw Polski Kadetów rozgrywanych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Największy powód do radości dała Ania Werowiak z gminy Kościelisko, która wywalczyła srebrny medal i tytuł wicemistrzyni Polski. To historyczne osiągnięcie. Pierwszy medal Mistrzostw Kraju zdobyty przez zawodniczkę z Podhala, w tym z gminy Kościelisko. Bardzo dobrze zaprezentowała się także Kasia Strama, która dotarła do ćwierćfinału turnieju. Młoda pięściarka stoczyła kilka wymagających pojedynków, zdobywając cenne doświadczenie na krajowej arenie. Sukces zawodniczek jest efektem wielu miesięcy treningów i wcześniejszych kwalifikacji wywalczonych podczas Mistrzostw Małopolski. Ciąg dalszej informacji Bogdan Zalewski.
13: Władze Lwowa wycofały się z decyzji o natychmiastowym eksmitowaniu Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Siedziba polskiej organizacji została zapieczętowana dzień po wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, który wezwał do odebrania Wołodymyrowi Załańskiemu Orderu Orła Białego. Decyzję o eksmisji przesunięto o rok, zakomunikował prezes Towarzystwa Emil Legowicz.
14: Oni po prostu chcą uspokoić nas, żeby my sobie buzię zamknęli.
13: Bruksela ostatecznie zdecydowała o redukcji prawie o połowę importu stali do Unii Europejskiej. Ponadto postanowiło o nakładaniu 10% cła na wolumeny powyżej ustalonego limitu. Chodzi o ochronę europejskiego rynku przed zalewem taniej stali, na przykład z Chin czy z Indii. Przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca. Katarzyna Szymańska-Burgino.
15: Jak ustaliłam, polska branża stalowa czeka teraz na szczegóły dotyczące podziału nowych, mniejszych kontyngentów na kraje i produkty, licząc na ograniczenie importu z Azji, ale także z Ukrainy. Komisja Europejska zapowiada, że przyzna Ukrainie kontyngent na poziomie niższym niż w ostatnich latach, ale będzie brać pod uwagę jej trudną sytuację wojenną. Unia ograniczy także obchodzenie sankcji przez Rosję, bo do tej pory rosyjska stal trafiała do Unii na przykład po obróbce w Turcji jako produkt turecki. Teraz będzie wymóg przedstawiania atestów miejsca pierwotnego wytopu surowca.
13: Uwaga kierowcy, tankowanie będzie nieco tańsze. Znamy już nowe maksymalne jutrzejsze ceny. Za litr benzyny 95 zapłacimy o 7 groszy mniej, 5 zł i 93 grosze. W przypadku oleju napędowego górny limit wyniesie 6 zł 45 groszy za litr, czyli o 3 grosze niżej niż dziś. Maja Chwanińska nie zapłaci podatku w Polsce od nagrody na turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. To 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. Minister finansów Andrzej Domański przypomniał, że Polska i Francja mają podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
16: Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód.
13: We Francji podatek od tak wysokich kwot wynosi około 45%. Czyli Maja Chwalińska otrzyma mniej więcej 2 700 000 złotych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Od tej porze sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w górach. Co w najnowszych raportach?
0: Dużo słońca na Kasprowym Wierchu, 12 stopni aktualnie. Temperatura będzie sobie powolutku spadać. Wieczorem okolice 9 na plusie. Jutro pochmurno i mokro. Morskie oko plus 12, przejaśnienia. Jutro chmury i opady deszczu. Na Ornaku plus 12 aktualnie. Jutro też chmury i deszcz i 16 stopni na termometrach. A Dolina Pięciu Stawów 13 stopni aktualnie. Jutro 16 stopni, pochmurno i mokro.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: I to już po godzinie 14:00, poniedziałkowe popołudnie trwa. No i dla tych, którzy potrzebują pilnie osłody, coś przygotowaliśmy w tej godzinie.
0: Obiecujemy podać fantastyczną recepturę na jeszcze pyszniejsze rzeczy. Ale wcześniej w Radiu Alex najlepsza muzyka, Alvaro Solera, Gosto, za chwilę też kapela Andrzeja Obrochty Bartusia. Muzyka wybrana dla ciebie.
4: Radio Alex.

0: A girlfriend everywhere.
1: Obiecywaliśmy, więc słowa dotrzymujemy. Martyna w długi weekend pojawiła się w pracy i częstowała najnowszym przepisem na coś dobrego. Martyna, co to było i dlaczego już tego nie ma? Dlaczego tylko okruszki zostały? Tłumacz
2: się. Było faktycznie, ale się zmyło szybko. No bo ja takim deserom naprawdę nie mogę się oprzeć. W roli głównej ulubione owoce Polaków, czyli truskawki na kruchym spodzie z kremem mascarpone. No, czy może być lepsze połączenie składników? Dla mnie nie.
1: O, tu masz troszeczkę jeszcze kremu na policzku, Martyna. Myślałem, że
2: tutaj?
1: To krem do twarzy, aha, czy do golenia, a to mascarpone, no proszę. A wiesz, to... jak mogłaś się nie podzielić? I to w takim dniu.
2: To czekaj, to w sumie jeszcze coś zostało, ale nie wiem, czy masz ochotę. Nie, no tak zupełnie poważnie, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, jedynie co mam, to coś na pocieszenie, bo tarta jest łatwa i szybka w przygotowaniu, także ogarniesz naprawdę raz, dwa. Polecam każdemu, a pełny przepis w naszym portalu.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
1: O tej porze można już chyba troszeczkę więcej powiedzieć na temat parasola, który się przyda. Od jutra trzymamy go mocno w ręce i nie puszczamy do czwartku, a może i połowy piątku.
2: Dokładnie tak. Jutro po południu opady mają się rozpocząć. Do tego też w planach burze, także uważajcie na siebie. Jutro okolice 19 stopni, a w środę będzie chłodniej, w Zakopanem do stopni 13.

0: muzyka wybrana dla ciebie w Radio Alex. Wraca za chwilę, teraz ja witam, ty witasz, a i witacz wita. No właśnie, nowy witacz miasta, nowy targ. Konkurs został właśnie rozstrzygnięty, a do realizacji wybrano projekt autorstwa Jakuba Guzika.
1: Właśnie patrzymy sobie w naszym portalu, można zobaczyć, no bardzo nam się podoba. Jak podkreśla nowatorski Urząd Miasta, o wyborze zdecydowały nie tylko walory estetyczne, ale przede wszystkim względy bezpieczeństwa. No i przypomnijmy, stanie on na wyspie centralnej Ronda, znajdującej się w ciągu drogi krajowej numer 47.
0: Witacz, nie autor. A skoro ma nowy targ, to i gmina Kościelisko chce mieć. Nowe witacze i wiaty przystankowe mają reklamować miejscowość i staną niebawem przy drogach wjazdowych do Kościeliska. Jak będą wyglądać? Sprawdzajcie to na radioalex.pl.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Komputronik, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
4: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być Twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

0: Kartka z kalendarza u nas po południu. Dokładnie tego dnia, 8 czerwca w 2012 roku, rozpoczęły się 14 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, rozgrywane w Polsce i na Ukrainie.
1: No jak doskonale wiadomo, kiepsko nam poszło.
0: I to już w pierwszym meczu.
1: No tak, no może na mundialu będzie lepiej, prawda?
0: Tak.
1: A nie, przepraszam.
0: A no właśnie.
1: A nie jedziemy na mundial, no faktycznie.
0: Może na kolejny pojedziemy.
1: Dobrze, pomińmy to. Wiadomości będą.
2: W wiadomościach radia Alex już za chwilę. Wyniki wczorajszej akcji zakopiańskiej drogówki Bezpieczny Motocyklista. Będzie także coś dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak działać w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. I kobiety, które coraz częściej decydują się na studia na kierunkach technicznych. Anna Kruszewska. Zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
5: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
4: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
5: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
4: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
6: Time to level up.
7: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
9: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
10: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
9: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
10: No, no.
11: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
12: Po reklamie.
0: I to już godzina 15 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
2: Anna Kruszewska. Blisko 80 motocyklistów skontrolowali wczoraj policjanci zakopiańskiej drogówki podczas akcji Bezpieczny Motocyklista. Funkcjonariusze sprawdzali m.in. prędkość, trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Jednym z najczęściej ujawnianych wykroczeń było przekraczanie dozwolonej prędkości. W Zakopanem na osiedlu Cyrla zatrzymano motocyklistę, który jechał o 43 km na godzinę za szybko. Kierowca został ukarany mandatem i punktami karnymi. Podczas działań policjanci ujawnili również kierującego pod wpływem alkoholu. W Poroninie, Stasikówce, zatrzymano 55-letniego obywatela Słowacji kierującego motocyklem marki Suzuki. Badanie wykazało blisko 0,3 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Jeszcze w maju Szpital Powiatowy imienia Tytusa Chałubińskiego ogłosił, że poszukuje lekarza specjalisty położnictwa i ginekologii na stanowisko kierującego oddziałem położniczo-ginekologicznym oraz lekarzy specjalistów położnictwa i ginekologii na umowę o pracę lub kontrakt. Pytanie w sprawie tej formy reorganizacji zadała podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego radna Marta Nędza-Kubiniec.
13: W związku z przejściem doktora Huberta Wolskiego do Nowego Targu. Jak wiemy, to jest dobra wiadomość dla Podhala, że Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu otrzymała akredytację na prowadzenie kształcenia w zawodzie medycyny i stąd pan docent będzie tam prowadził zajęcia i miał pracę kliniczną w tamtejszym szpitalu. Także tutaj obecnie tego stanowiska mogą dotyczyć zmiany. Są prowadzone rozmowy z innymi lekarzami i myślę, że jak tylko zostaną podjęte stosowne decyzje, to państwo się dowiedzą w niedługim czasie o tym.
2: Odpowiedział starosta Andrzej Skupień.
3: O tym się mówi w regionie.
2: W długi czerwcowy weekend po blisko 3 latach dniach przerwy spowodowanej remontem Domu Ludowego do kościeliska powrócił przednówek na Polanach.
14: Mnóstwo przeglądów, wyjątkowo duża ilość uczestników, ponad 90 grup, ponad 400 uczestników przeglądów, a do tego zespoły regionalne, więc ponad 600 osób przez te 3 dni wystąpiło.
2: Mówiła Małgorzata Karpiel-Bzdyk, kierująca Gminnym Ośrodkiem Kultury Regionalnej w Kościelisku.
3: Twoje sprawy.
2: Szkolenie z pierwszej pomocy dziś w Rabie Wyżnej. Zajęcia dedykowane są każdemu mieszkańcowi, który chce być przygotowany, czujny i gotowy do działania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Jak informują organizatorzy, szkolenie jest skierowane do rodziców i opiekunów osób wyjeżdżających z dziećmi oraz wszystkich, którzy chcą nauczyć się, jak pomóc nie tylko swojej rodzinie, ale także innym w razie potrzeby. Początek spotkania w remizie OSP o godzinie 18. U nas teraz informacje z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
15: Nie będzie natychmiastowej eksmisji Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z siedziby na lwowskim rynku. Lokalne władze wycofały się z decyzji podjętej pod koniec maja. Zapadła dzień po wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, który wezwał do odebrania przywódcy Ukrainy w orderu Orła Białego za gloryfikację zbrodniczej ukraińskiej powstańczej armii. Krzysztof Zasadał.
16: Prezes towarzystwa twierdzi, że w obecnej sytuacji awantura z Polakami o historyczną siedzibę była władzą obwodu lwowskiego nie na rękę. Tym bardziej, że eksmisja wywołała reakcję bardzo wielu środowisk w Polsce. Legowicz zwrócił uwagę na formę, w jakiej chciano rozwiązać umowę obowiązującą od 33 lat.
17: Bez żadnego pytania, bez żadnego uprzedzenia. Przychodzę, opieczętowuję drzwi, pismo, że za 7 dni mamy opuścić lokal.
16: Rada Obwodu Lwowskiego tłumaczyła, że preferencyjna umowa wygasła. Na razie została przedłużona o rok.
15: Po 17 Lewica zaprezentuje kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa. Według zapowiedzi Donalda Tuska także dziś powinniśmy poznać nazwisko wspólnego kandydata PSL-u i Koalicji Obywatelskiej. Kasper Wróblewski.
18: Witam.
15: Kto jeszcze zwleka z podjęciem decyzji co do startu w Krakowie?
18: To Polska 2050. Według moich informacji najpóźniej jutro szef klubu poseł z Krakowa Paweł Ślis ma podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie. Jednak wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia, do niedawna lider Polski 2050, uważa, że jego ugrupowanie nie powinno brać udziału w tych wyborach. Z kolei były rajdowiec Rafał Sonik potwierdził informację, że rozważa start w wyborach i był do tego namawiany przez środowisko Koalicji Obywatelskiej. O tym, kogo będziemy wspierać, poinformuje premier, mówi wiceprzewodniczący partii Tomasz Siemoniak.
19: Będzie to kandydatura dająca nowy początek, zupełnie inną wizję, inny profil niż dotychczasowy prezydent.
18: Wszystko wskazuje na to, że Lewica po 17 zaprezentuje Darię Gosek-Popiołek jako kandydatkę na wyborach w Krakowie.
15: Ponad 400 studentek i studentów kierunków ścisłych, ekspertki technologiczne oraz przedstawiciele biznesu i nauki dyskutują w Krakowie o wyzwaniach na rynku pracy. W klubie Studio trwa konferencja Kobiety Rakiety, jedna z największych w Polsce spotkań poświęconych wspieraniu kobiet w branżach technicznych i naukach ścisłych.
20: Dziewczyny teraz już są bardziej świadome. Ta ścieżka zupełnie inaczej wygląda, ale fajnie jest pokazać, jak to kiedyś było, jak sobie ułatwić, tak nie wyważać drzwi otwartych na oścież, bo dziewczyny już mają jakby swoje sprawdzone rozwiązania.
21: Tutaj tak jesteśmy wszystkie razem i może dzięki takim wydarzeniom więcej kobiet w przyszłości będzie chciało studiować na kierunkach technicznych, bo myślę, że jest nas coraz więcej.
15: Przekonywały Elżbieta Markiewicz z Mentoring F2F oraz studentki Maria i Martyna.
0: Jeszcze dziś na termometrach w Nowym Targu, czy nawet Zakopanem, gdzieś tam dwójka z przodu się pojawiła. W kolejnych dniach niestety już dwójki z przodu nie zobaczymy.
1: No i nie zobaczymy też błękitu nieba w pełni, chociaż jutro jeszcze o poranku przed południem możliwe, ale po południu już przybędzie chmur, niewykluczone też burze. No a w środę już opady deszczu właściwie w ciągu całego dnia.
0: Za nami już godzina 15, skoro mamy poniedziałek, to wszystkim o tej porze należy się przerwa na kawę, herbatę, a może nawet i lody z bitą śmietaną.
1: Ja myślałam, że na brawa. Brawa dla tych, którzy od rana dzielnie w pracy trwali i dotrwali. I można iść do domu.
0: Brawo wy, brawo my, wracamy do muzyki.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: W Radiu Alex teraz zaglądamy do raportów policyjnych, bo w długi weekend wiele się działo na drogach Podhala. Policja z Nowego Targu na przykład wystawiła kilka mandatów i rozdała sporo punktów karnych. Jak to wyglądało? Proszę bardzo, Martyna ma
1: taki
0: tutaj raport.
1: Ranking nawet. 42-letni mieszkaniec powiatu krakowskiego, 173 km na godzinę przy ograniczeniu do 100, mandat 2,5 tysiąca złotych i 15 punktów karnych.
0: No,
1: nieźle, prawda? 49-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego. Identyczny wynik zarówno na szosie, jak i w kwestii wysokości kary za wyczyn. No i mamy też 52-latka z województwa mazowieckiego i tutaj mamy 156 km na godzinę przy ograniczeniu do 100, mandat 1500 zł i 13 punktów karnych.
0: No, jak słychać, ciężka noga kosztuje. A propos, Martyna, pożyczysz 2,5 tysiąca do pierwszego?
2: Radio Alex.
3: Reklama. Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Po reklamie.
0: Przypominamy, od jutra pogoda nam się popsuje, chmury, opady deszczu, lokalne burze i tak będzie aż mniej więcej do czwartku, w piątek już troszeczkę więcej przejaśnień.
1: No ale nie wygląda to i tak dobrze, ponieważ w weekend znów pogoda będzie w kratkę, znów opady deszczu, temperatura nie będzie zachwycać. No miejmy nadzieję, że w Zakopanem czy w Nowym Targu jeszcze to się pozmienia. Na plus!

0: Muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Alex wraca za chwilę. I taka historia u nas teraz. Dąbrowa Górnicza ma Maję Chwalińską, a my mamy Franka. Nie Franka Szwajcarskiego, tylko Franka Chyca. Zakopiańczyk został właśnie mistrzem Małopolski w szachach do lat 8. Brawo!
1: Na fanpage'u miasta znaleźliśmy rozczulający filmik, na którym prezes klubu Marcin Pyzik gratuluje czempionowi i podsumowuje jego sukces stwierdzeniem: doświadczenie starszych zawodników i zaangażowanie młodych szachistów wzajemnie się uzupełniają, tworząc fundament sukcesów klubu.
0: O, i takie hasło powinno zostać oprawione w ramki i wisieć nie tylko w gabinecie prezesa. Franek, brawa dla ciebie raz jeszcze.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy. 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
6: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
7: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio.

0: O tej porze u nas kolejna data, ważna data, 8 dzień czerwca, rok 1949. Wtedy miała miejsce premiera powieści Rok 1984 George'a Orwella.
1: No i właśnie to stąd pochodzą pojęcia takie jak Wielki Brat, Nowomowa czy Myślozbrodnia. Wiedzieliście?
2: Bezpieczna głowa myśli nie boli. Już za chwilę, o czym ma przypomnieć akcja pod tym hasłem nowotarskich policjantów. Będzie także nowa inwestycja PKL pod Gubałówką po sukcesie na kortach w Paryżu. Maja Chwalińska jest już w Polsce. Anna Kruszewska, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
6: Staszek, twój dom nowy?
7: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
6: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
7: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
8: Oleś musiał zapłacić?
7: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
6: Daj numer do Eko Podhale.
7: 733-049-049.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
10: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790-200-020.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Po reklamie.
0: Jest 16, poniedziałek, 8 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
2: Anna Kruszewska, zaczynamy. Bezpieczna głowa myśli nie boli, zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Akcją pod tym hasłem nowotarscy policjanci przypominają, że od 3 czerwca osoby do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasku ochronnego podczas jazdy rowerem, hulajnogą, także elektryczną oraz innymi urządzeniami transportu osobistego. Za brak kasku u dziecka odpowiadać będą rodzice lub opiekunowie prawni. Mandat może wynieść do 100 zł. Jak podkreślają funkcjonariusze, celem nowych przepisów jest przede wszystkim ochrona zdrowia i życia młodych użytkowników dróg. Policyjne statystyki pokazują, że tylko w ubiegłym roku w wypadkach uczestniczyło ponad 6 tysięcy rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wśród nich było blisko 1100 dzieci i nastolatków do 17 roku życia.
15: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
2: Trwają prace przy nowej inwestycji polskich kolei linowych w Zakopanem. Nie będzie to jednak modernizacja wyciągu na Buturowy Wierch, ani Poznań. Budowa nowej stacji narciarskiej obok budynku, z którego wyrusza kolejka na Gubałówkę, ma powstać nowoczesne centrum multimedialne. Teren, na którym zaplanowano inwestycje, jest własnością powiatu tatrzańskiego.
3: I myśmy na spotkaniach z PKL-em i również na sesji powiatowej wyrazili zgodę na taką inwestycję, która ma uatrakcyjnić to miejsce. Natomiast to jest inwestycja, która została tak zlokalizowana, ażeby nie utrudniła w przyszłości powstanie stacji narciarskiej, jeżeli by się to kiedyś szczęśliwie stało. Także taki daliśmy warunek, że ona ma być zlokalizowana troszeczkę przytulona do stoku i odsunięta troszeczkę od stacji Gubałówki, kolejki. I tak to jest dzisiaj zaplanowane i te roboty trwają.
2: Mówił Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
8: Obiekt został tak zaprojektowany jako ciąg starannie przygotowanych przestrzeni tematycznych, które połączą funkcję rozrywkową z edukacyjną. Podczas zwiedzania w multimedialnej i też imersyjnej formule nasi goście będą mogli z bliska poznać kulturę Podhala, niezwykły świat tatrzańskiej natury. Też będą mogli zanurzyć się w najbardziej znanych legendach regionu.
2: Mówiła Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
15: Twoje sprawy.
2: Na terenie gmin Nowy Targ, miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łaprzeniżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia ruszyły przeglądy gwarancyjne kotłów peletowych. Akcja prowadzona jest w ramach projektu pod tytułem Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii i potrwa do 19 czerwca. Wystawę U Kasprowiczów na Harendzie można oglądać przy Oczku Wodnym na Krupówkach. Ekspozycja powstała z okazji setnej rocznicy śmierci tego wybitnego poety, dramaturga, krytyka literackiego i tłumacza. Autorka Beata Jaśniak to uznana fotografka i absolwentka łódzkiej filmówki. Stworzyła tekstowo-wizualną opowieść zamkniętą w 14 autorskich planszach. Natomiast jutro ostatnie wydarzenie zaplanowane w ramach Dni Zakopanego w Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie o godzinie 13:30 rozpocznie się spotkanie pod tytułem Jan Kasprowicz zauroczony Tatrami. Udział w wydarzeniu wezmą przedstawiciele dwóch pokoleń, seniorów i uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 imienia Jana Kasprowicza, którzy zapewnią oprawę literacką. Zostanie przypomniana biografia i twórczość poety. Będzie również zwiedzanie muzeum. Wstęp bezpłatny. W Radiu Alex czas na informacje z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
16: Maja Chwalińska planuje kilkudniowy wyjazd, by odpocząć i, jak sama mówi, mieć energię na nowe wyzwania. Nasza nowa gwiazda tenisa wróciła do Polski z Paryża. W turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa wywalczyła drugie miejsce.
17: Po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że po prostu tak się złożyło, że akurat w tym momencie i kompletnie na to nie narzekam. Myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość, więc myślę, że zdecydowanie po prostu ciężka praca, cierpliwość i tak się ułożyło.
16: W najnowszym notowaniu listy WTA Maja Chwalińska awansowała ze 114 na 21 miejsce. Wcześniej nigdy nie plasowała się w najlepszej setce. Gratulujemy i prosimy o jeszcze. Ponad 2,5 tysiąca komentarzy i uwag złożono w sprawie nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych. Zgodnie z projektem, aby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby 18-miesięczne. Wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby uzyskać dyplom z pielęgniarstwa. Michał Dobrowicz. Michale, czego dotyczą uwagi i co na to resort zdrowia?
18: Bardzo często tego, że 18 miesięcy to za mało czasu, żeby dokładnie przygotować przyszłe położne do pracy.
19: Jest absolutnie za krótkim czasem na to, żeby one faktycznie tą wiedzę posiadły, którą powinna położna mieć.
18: Tak przekonuje położna Agata Semik. Tymczasem wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka deklaruje, że zapisy ustawy mogą się jeszcze zmienić.
20: Będziemy się po 15 czerwca spotykać ze środowiskiem, natomiast zależy mi na tym, żeby w lipcu weszło to na stały Komitet Rady Ministrów.
18: Ostatni dzień na składanie uwag do nowych przepisów dotyczących położnych to następny poniedziałek.
16: Cypel helski będzie większy. Z dna morza specjalne pogłębiarki wydobędą piasek, który zostanie przetransportowany na plażę. Rury potrzebne do tej operacji już leżą na piasku, co zauważalnie zmienia krajobraz.
21: Właśnie zwróciłyśmy na nią uwagę, tak, przeszkadza trochę. No, psuje widok.
22: Ale to w ogóle jest ostatni moment, żeby tutaj siedzieć jeszcze. Ruszy refulacja, czyli powiększanie plaży. Wysypią tutaj tony piasku.
21: No, jeśli będzie więcej miejsca, to zawsze latem, tak, jakie są tłumy ludzi, to będzie przyjemniej.
23: Plaża będzie większa, to więcej osób będzie mogło tutaj przychodzić, popatrzeć sobie na fajną wodę.
16: Usłyszał od wypoczywających w Helu nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Końcówka poniedziałku w Zakopanem pogodna i słoneczna. Jutro jeszcze o poranku przypominamy pogodnie i słonecznie, a później już nie.
6: I to nie, to ja mam o tym opowiedzieć, tak?
0: Bardzo
6: no właśnie,
0: proszę.
6: To wygląda nieciekawie. Jutro po południu zachmurzenie duże z opadami deszczu, do tego burze możliwe. Bądźcie czujni, uważajcie na siebie. No a w środę chmury w roli głównej właściwie w ciągu całego dnia. No i do tego znów opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: No to może tak dla przypomnienia, poniedziałek, 8 dzień czerwca, lista solenizantów raz jeszcze.
6: A na niej piękne imiona, jak zawsze, Seweryn i Medard. Pozdrawiamy.
0: No i prezent muzyczny już do was leci w Radiu Alex, No Mercy. Muzyka wybrana dla
15: ciebie. Radio Alex.

0: A w Radio Alex teraz o imprezach godnych polecenia, godnych uwagi. Przed nami Tatra Fest. Organizatorzy zapewniają, że w tym roku każdy tam coś dla siebie znajdzie. I profesjonalni sportowcy, i amatorzy, dzieci, dorośli, a także osoby z niepełnosprawnościami.
1: Głównym wydarzeniem będą oczywiście biegi górskie, w których swój udział zapowiedzieli najlepsi zawodnicy.
2: Nasz koronny dystans Tatra Fest bieg na 68 km. Biegnący po Tatrach stanie się areną mistrzostw Polski w biegach górskich Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na dystansie długim. Udział zapowiedzieli najlepsi polscy biegacze ultra, między innymi sławetny Andrzej Witek, Kamil Leśniak i Kasia Dąbrowska, jak i wielu, wielu innych. Mamy też bardziej przystępne dystanse biegowe, 22 km, 11 km i wertykale na Krokiew, w którym swój występ zapowiedziała Iwona Januszyk, nasza olimpijka, ski alpinistka. Ale to nie wszystko, bo do udziału w Tatra Fest Run zapraszamy też dzieciaki i rodziny. Wraz z Alpiny Pro i Tauronem przygotowaliśmy różne atrakcje skierowane do rodziny i do dzieci.
1: Mówiła Magda Ziaja-Żebracka z Tatra Fest. Wydarzenie rozpocznie się w piątek, 12 czerwca.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
6: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
1: O tej porze sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w górach. Co w najnowszych raportach?
0: Dużo słońca na Kasprowym Wierchu, 12 stopni aktualnie. Temperatura będzie sobie powolutku spadać. Wieczorem okolice 9 na plusie. Jutro pochmurno i mokro. Morskie oko plus 12, przejaśnienia. Jutro chmury i opady deszczu. Na Ornaku plus 12 aktualnie. Jutro też chmury i deszcz i 16 stopni na termometrach. A Dolina Pięciu Stawów 13 stopni aktualnie. Jutro 16 stopni, pochmurno i mokro.
3: Radio A.

0: Jeśli chodzi o sport, to nie ma nudy. French Open za nami, a dokładnie za 3 dni o 21 naszego czasu początek piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Rusza mundial i a propos, słowo mundial nie jest rzeczownikiem, ale hiszpańskim przymiotnikiem oznaczającym światowy.
1: W programie imprezy 104 mecze.
0: Ile?
1: Jak tu zobaczyć wszystkie? Och, będzie ciężko. 3 ceremonie otwarcia. Pierwsza w Meksyku, tam zaśpiewa między innymi Shakira, która wykonuje oficjalny hymn turnieju, czyli utwór Die Die. Dzień później w Kanadzie wystąpią Alanis Morissette i Michael Bublé. No uwielbiam. No i trzecia w USA. Tam na scenie zobaczymy Katy Perry czy rapera Future.
0: A pierwszym ze 104 spotkań będzie Meksyk RPA. No i niech wygra Kopciuszek.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
12: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
13: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio A.

0: chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Słuchacie Radia Aleks.

0: Już za chwileczkę 17, no i poniedziałek o tej porze staje się milutki, przyjemny jak kociaczek. Też tak macie?
1: Kłaczek, przepraszam.
2: Jutro będzie wtorek. No i od razu informujemy, pracujemy do piątku, bez przerw. Jeśli chodzi o długie weekendy, no to ten rok już takich, może po cichu powiem, nie oferuje.
0: O nie.
2: No nie. Szkoda, prawda?
0: A my możemy zaoferować swoje usługi znowu jutro. Dziękujemy za dziś. Polecamy się na wtorkowe popołudnie.
2: Martyna Wachtarczyk.
0: Mariusz Ryszka.
2: Do usłyszenia.
0: Pa, pa.
3: Kilkadziesiąt kładów i ich kierowców skontrolowanych tylko jednego dnia w Kościelisku. Tunel pod Luboniem Małym na Zakopiance będzie zamknięty. Za chwilę o tym, kiedy kierowcy muszą przygotować się na jazdę objazdami. 20 milionów złotych kary dla firmy ze Śląska za handel z Rosją luksusowymi autami. Szczegóły już o 17:00. Anna Kruszewska. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Kto zwalcza ból?
3: Wundary!
2: Kto?
3: Wundary!
4: Wundary!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Po reklamie.
7: Bez względu na to, czy jesteście po pracy, czy jeszcze obowiązki was trzymają, informuję, że minęło 17, czas na najnowsze wiadomości.
8: Anna Kruszewska. Nie będzie pobłażania dla kierowców quadów niszczących przyrodę i prywatne tereny. Przekonali się o tym uczestnicy wspólnej akcji policjantów, strażników gminnych i straży leśnej przeprowadzonej w Kościelisku. Podczas działań wykorzystano m.in. pojazdy terenowe oraz drony. Funkcjonariusze skontrolowali kilkadziesiąt quadów i ich kierowców. Efekt to 23 ujawnione wykroczenia i 17 mandatów karnych. Część z nich dotyczyła naruszenia lokalnych przepisów obowiązujących na terenie gminy Kościelisko.
9: Dzieje się na drogach.
8: Dziś, jutro i w środę w nocy prowadzone będą prace serwisowe w tunelu pod Luboniem Małym na Zakopiance. W zależności od dnia zamknięty będzie przejazd w kierunku Nowego Targu lub Krakowa. Podczas zamknięcia tunelu obowiązywać będą objazdy.
10: Kierowcy, którzy jadą w kierunku Gór, w kierunku Nowego Targu i Zakopanego, zjadą na węźle Lubień na drogę wojewódzką numer 968, którą pojadą do Mszany Dolnej. Tam skręcą w prawo w drogę krajową numer 28, którą dojadą do węzła Skomielna Biała. Drugą stronę z kolei to zjazd na węźle Skomielna Biała na drogę krajową numer 28. W Mszanie Dolnej skręcamy w lewo na drogę wojewódzką numer 968, którą dojedziemy do węzła Lubień.
8: Jakie prace będą wykonane?
10: Sprawdzamy w tunelu systemy oświetlenia, zasilania, sterowanie, wentylację, klimatyzację, kwestie czujników, nagłośnienie, kwestie łączności oraz systemy przeciwpożarowe. Czyli sprawdzamy wszystko to, co powoduje, że tunel to sprawnie działający mechanizm, który zapewnia bezpieczeństwo podróżnym.
8: Mówił Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
11: O tym się mówi w regionie.
8: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Targu otrzymało dofinansowanie w ramach projektu Bezpieczna Małopolska, bon na ratowanie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. O szczegółach Joanna Chmiel.
12: Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał w sumie 7 programów wodnych służb ratowniczych, a na jego realizację przeznaczył ponad 5 milionów złotych. Ratownictwo wodne w naszym województwie wzbogaci się m.in. o 4 skutery, 2 platformy ratownicze, 6 łodzi, 7 samochodów do działań ratowniczych oraz transportu jednostek pływających. Kolejne projekty przewidują zakup 4 quadów wraz z przyczepami do transportu poszkodowanych, radiostacji, 2 dronów, kół ratunkowych, rzutek, kamizelek, ale i także desek ortopedycznych, defibrylatorów czy też sani lodowych. Projekt Bezpieczna Małopolska, bon na ratowanie, Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe ma być realizowany do końca 2027 roku.
11: Twoje sprawy.
8: Mieszkańcy gminy Jabłonka, którzy skorzystali lub zechcą skorzystać z programu Czyste Powietrze, zaproszeni są na jutrzejsze spotkanie w Orawskim Centrum Kultury. Będzie się można dowiedzieć, jakie dokumenty są niezbędne do złożenia i jak rozliczyć wnioski o dofinansowanie przyznane w ramach tego projektu. Początek o godzinie 12. Ja już dziękuję za wspólne popołudnie. Polecam jeszcze informacje z kraju i ze świata. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
0: Śląska Krajowa Administracja Skarbowa nałożyła 20 milionów złotych kary dla firmy, która naruszyła unijne sankcje wobec Rosji.
3: Jak informuje nasz reporter Marcin Buczek, przedsiębiorca sprzedawał luksusowe samochody.
9: Auta miały trafiać przez Białoruś do Rosji i tam były rejestrowane. Według ustaleń pracowników Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego przez 6 miesięcy w 2023 roku firma sprzedała poza Unię Europejską ponad 170 samochodów oraz motocykl. Ich wartość to 19 milionów euro. Chodzi o złamanie unijnych przepisów z 2014 roku, które zakazują m.in. sprzedaży i dostawy towarów luksusowych do Rosji.
3: O czym marzy teraz Maja Chwalińska?
0: O to, co sama przyznała nasza nowa gwiazda tenisa po powrocie z Paryża.
13: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety. Kompletny wypoczynek nad morzem.
0: Więc najpierw bryza i luz.
3: A później trawa na Wimbledonie. Polacy w czołówce najdłużej pracujących narodów w Unii Europejskiej.
0: Przeciętny polski pracownik spędza w pracy średnio 38 godzin tygodniowo. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
3: Igor Skrzypek. Igorze, jak wypadamy w porównaniu z innymi krajami?
14: Najkrócej pracują Holendrzy, niespełna 30 godzin tygodniowo, czyli ponad 8 godzin krócej niż Polacy. Więcej czasu w pracy od nas spędzają tylko Litwini, Bułgarzy, Rumuni i Łotysze. Na polski wynik wpływają m.in. pracujący w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Oni spędzają w pracy więcej niż ci zatrudnieni na etacie. Inna sprawa, że coraz więcej i dłużej pracują seniorzy.
15: Jak sobie spojrzymy na liczbę osób, które są w tej chwili w wieku emerytalnym i są aktywne zawodowo, to już, jak dobrze pamiętam, przekraczamy 800 tysięcy.
14: Podkreśla członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek. Do tego w Polsce wyjątkowo niepopularne jest pracowanie na niepełny etat. Takich możliwości jest nad Wisłą niewiele. Nieco ponad 6% pracowników zarabia w ten sposób, zdecydowanie poniżej unijnej średniej, która wynosi niemal 18%.
0: Czujecie się przepracowani? Pytamy też o to przechodniów.
16: Czy uważa pan, że pan pracuje za dużo?
17: Zdecydowanie nie, jestem na L4.
3: Zdarzają się i takie przypadki.
0: To co, więcej zdrowia?
3: Tak.
0: Mniej pracy życzymy.
7: Patrząc na długoterminowe prognozy, no śmiało można powiedzieć, że pora pocieszyć się tym, co mamy obecnie, czyli w miarę wysokimi temperaturami. Tak ma być do końca dnia. Na Podhalu będzie ciepło. Nad ranem minimalnie 9 stopni. Jutro trochę w kratkę pogoda nas czeka. Ma być i trochę słońca, i przelotny deszcz, a w Rabce możliwa też burza. Na termometrach będzie od 23 stopni w Zakopanem do 26 w Nowym Sączu. I to jest ten moment, w którym trzeba jasno powiedzieć. Dzień dobry w poniedziałek, to jest 8 czerwca, jesteśmy po długim weekendzie. Seweryn i Medard dzisiaj świętują, mamy też Dzień Informatyka. No to informacyjnie mówię, że właśnie oficjalnie otwieramy po godzinach. Łukasz Tymków, zapraszam.
11: Radio Aleks.

0: To już właściwie od kilku lat mamy tak zwane paragony grozy i teraz do nich dołączają też opłaty za parkowanie. W jednym z portali internetowych pewna turystka, która była teraz w długi weekend nad polskim morzem, podzieliła się tym, ile płaciła za parkingi przy plaży. To było kilkadziesiąt złotych, od 30 do 40 dokładnie, za cały dzień pozostawienia auta blisko plaży. Coś mi się wydaje, że w tym roku nie tylko piasek będzie parzył nad Bałtykiem.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
3: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
2: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
3: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
2: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
4: Time to level up!
5: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
6: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
7: Twoje auto odpali i zagra jak nowe dzięki Centrum Akumulatorów. Zapraszamy do nowego sklepu w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 172. Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum Akumulatorów. Telefon 790 200 020.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: To Kim K i Summer Again i już robi się naprawdę prawdziwe lato. Jakie będą najbliższe godziny, jeśli chodzi o pogodę, to na pewno jeszcze powiem wam po godzinie 18 w Radiu Alex, ale już za chwilę też taki klimat, który zawsze kojarzy mi się z wakacjami. Zwłaszcza takimi, które można by było spędzać w słonecznej Italii. To będzie słynny duet Albano i Romina Power.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

0: Za chwilę u nas kolejna porcja wiadomości z kraju i ze świata, a po 19 oczywiście będziemy kontynuowali taką próbę, mam nadzieję, udaną relaksowania Was po pierwszym dniu, po kilku ładnych dniach wolnego, czyli po długim weekendzie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
2: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 18, przed nami najnowsze wydanie wiadomości.
5: Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał 37-letni kierowca taksówki, który w sobotę spowodował tragiczny wypadek w Ząbkach pod Warszawą. Zginęły dwie osoby.
6: Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie obywatela Turcji.
5: A tę sprawę śledzi Michał Krasoń.
7: Grozi mu do 8 lat więzienia. Mężczyzna został dziś przesłuchany, nie ustosunkował się do przedstawionego mu zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura rejonowa w Wołominie skierowała już do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla mężczyzny. Przypomnę, do tragedii doszło w sobotni wieczór w Ząbkach. Kierowca taksówki chciał skręcić w lewo ze skrajnego prawego pasa jezdni. W trakcie wykonywania tego manewru w jego samochód uderzyło rozpędzone Audi. Tym autem podróżowało trzech mężczyzn. Dwaj z nich w wieku 22 i 23 lat zmarli po przewiezieniu do szpitala. Trzeci nadal walczy o życie.
6: Będzie pula darmowych biletów dla młodzieży na podróże koleją. Młodzi pasażerowie z Polski i Niemiec zyskają możliwość bezpłatnej jazdy pociągami po obu krajach.
5: Podczas posiedzenia unijnych ministrów transportu w Luksemburgu minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił tę inicjatywę.
6: A na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
8: Jeszcze w tym roku ruszy konkurs, w którym osoby poniżej 27 roku życia będą mogły zdobyć darmowe bilety na 7 dni podróży wszystkimi kategoriami pociągów.
9: W puli jest 60 tysięcy biletów do podróżowania przez Niemców w Polsce i przez młodych ludzi z Polski po Niemczech.
8: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W przypadku sukcesu Ministerstwo Infrastruktury planuje kolejną inicjatywę wspólnie z Francją.
6: Polacy to prawdziwi pracusie.
5: Przypominamy, że z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że jesteśmy w czołówce najdłużej pracujących narodów w Unii Europejskiej.
6: W ubiegłym roku polscy pracownicy przepracowywali średnio 38 godzin w tygodniu.
5: Trochę dłużej niż w Polsce pracuje się na Litwie, Łotwie, w Bułgarii, a także Rumunii.
6: A jaki mamy stosunek do pracy?
10: Lubię, ale będę musiał ze względu na kontuzję zmienić.
11: Uważają panie, że pracują za dużo?
12: Zdecydowanie.
13: No, takie mamy czasy.
14: Godziny pracy są takie, jakie są, czy nie czasami cały dzień, tak jak ja zaczynam pracę od 11 do 18. Chciałabym zupełnie coś innego robić, ciągle szukam. I no, chciałabym się zatrzymać, żebym poczuła, że to jest to miejsce.
5: Średnia unijna w ubiegłym roku wynosiła 35 godzin. Najkrócej pracowały osoby zatrudnione w Holandii, Danii i Belgii.
0: Na Podhalu przed nami ciepły wieczór. Nad ranem minimalne wskazania termometrów zatrzymają się na 9 kresce powyżej zera. Jutro natomiast czeka nas prawdziwy kalejdoskop pogodowy. Możliwe będą i przelotne opady deszczu, i spore przejaśnienia, a na przykład w okolicach Rabki możliwe, że zagrzmi. Termometry będą wskazywały od 23 w Zakopanem przez 24 w Rabce do 26 w Nowym Sączu. Pogodzie na razie jeszcze lato, choć podobno będą zmiany, ale bez zmian u nas w pogodzinach. Na pewno będzie całe mnóstwo dobrego klimatu muzycznego i czas na to, żeby się zrelaksować po pracy. To poniedziałek, 8 czerwca, a ja nazywam się Łukasz Tenków.
1: Radio

0: Mówiłem o tak zwanych paragonach grozy, ale są miejsca na świecie, gdzie dużo bardziej zniechęca się turystów do odwiedzania ich. I tak jest na przykład w słynnym kurorcie Lanzarote. Wyobraźcie sobie, że miejscowi mają już tak dosyć przepełnionych plaż i tłumu wszędzie, że zaczynają zaklejać skrzynki na klucze. To z tych mieszkań, które się wynajmuje, albo na przykład wieszają banery: turyści, wracajcie do domu. Do tego wszystkiego pojawiły się ostatnio nawet informacje o tym, że brakuje tam wody. Problem się pogłębia, no bo jednak gospodarka Wysp Kanaryjskich oparta jest na turystach. I tu Kanary mają troszkę wspólnego z kanibalami, no bo oni też żyją głównie z turystów.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Mocne emocje w parku handlowym Stopiak. Zapraszamy już 14 czerwca na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. Znani i utytułowani zawodnicy, 6 kategorii, tony wyzwań i masa silnych wrażeń. Zapraszamy całymi rodzinami na Strongman Mistrzostwa Polski Masters. 14 czerwca, godzina 15. Park handlowy Stopiak w Nowym Targu.
6: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.

Czas obiadu już dawno za nami, ale będzie o tym, co zamówił jeden z najsłynniejszych gitarzystów, będąc niedawno na Śląsku, a dokładniej w Gliwicach i w Katowicach. To tam właśnie w tym drugim mieście odwiedził jedną z restauracji, w której był 13 lat temu. I podobnie jak wtedy zamówił ponownie pierogi z mięsem, a także placki z gulaszem wołowym. Podobno smakowało. A u nas za chwilę coś lekko strawnego, oczywiście pod kątem muzycznym. Radio Alex.

0: Za chwilę u nas kolejna porcja wiadomości z kraju i ze świata, a po 19 oczywiście będziemy kontynuowali taką próbę, mam nadzieję, udaną relaksowania Was po pierwszym dniu, po kilku ładnych dniach wolnego, czyli po długim weekendzie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstall Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
2: Po reklamie.
0: Kiedyś to był czas na tak zwaną wieczorynkę, a u nas to jest czas na najnowsze wiadomości. Minęła 19.
4: Jest nowy sędzia, który ma decydować o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry.
5: Do sprawy wylosowany został Tomasz Grochowicz, sędzia, który w marcu ubiegłego roku odmówił aresztowania Zbigniewa Ziobry na wniosek Sejmowej Komisji Śledczej.
4: Sprawa wydania Ena za byłym ministrem zacznie się od nowa. Prowadząca ją od lutego sędzia została wyłączona ze sprawy z powodu posiadania akcji telewizji, w której zatrudnił się Ziobro. Jutro o tej porze będziemy już znać nazwiska członków kolejnej misji księżycowego programu Artemis.
6: NASA oficjalnie ogłosi czwórkę astronautów, którzy prawdopodobnie w przyszłym roku wyruszą w lot, który ma przybliżyć powrót człowieka na Księżyc.
5: Przygotowania śledzi Grzegorz Jasiński.
6: Lot tylko na orbitę Ziemi będzie poświęcony testom potencjalnych lądowników i prawdopodobnie też skafandrów kosmicznych. W załodze muszą być więc astronauci z doświadczeniem pilotażu i spacerów kosmicznych. Wiadomo, że miejsce powinien otrzymać przedstawiciel Europejskiej Agencji Kosmicznej, która buduje moduły serwisowe pojazdu Orion. Tu najczęściej wskazuje się na astronautę z Niemiec, Aleksandra Gersta. Wspomina się też o szansach Włoszki Samanty Cristoforetti. Ciekawe, jakie będą rozstrzygnięcia.
4: No i powtórzę, jutro o tej porze będziemy już wiedzieć. Z nami jest już Marlena Chudzio.
5: A w centrum naszej uwagi kobiety.
7: Tak będzie w Bielsku Białej podczas 5. Festiwalu Monodramów Kobiecych Mała Czarna. Zobaczymy 7 popisów aktorskich w wykonaniu charyzmatycznych, hipnotyzujących kobiet. Na start dziś wieczorem sztuka Kobieta pracująca powraca w wykonaniu Elizy Borowskiej. W czwartek zaczynają się opolskie konfrontacje teatralne. Będzie różnorodnie, zapowiadają organizatorzy.
8: Przedstawienia teatrów repertuarowych, dużych scen ze stałym zespołem, tak jak Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty z Teatru w Olsztynie, czy Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach, ale też będą przedstawienia skromniejsze i z Teatru Lalkowego, jak w Kielecki Kubuś i Spowiedź w Drewnie.
7: Zachęca przewodnicząca jury konkursu Klasyka Żywa Maryla Zielińska. To już 50. edycja tej imprezy. A na koniec także miły akcent jubileuszowy. Stworzył Kleksa, Franka Kimono, Szpicbródkę i wiele innych pięknych ról teatralnych i filmowych. Piotr Frączewski kończy dziś 80 lat. Doceniamy różnorodność jego talentu.
9: Ja jestem King Bruce Lee, karate mistrz.
7: Nie wiem jak z tym karate, ale mistrz na pewno. Wszystkiego najlepszego.
0: Pogodny i ciepły wieczór na Podhalu. Przed północą termometry mogą wskazywać jeszcze około 18 stopni. Nocą jednak się ochłodzi, nad ranem możliwe wskazania minimalne na poziomie 9 stopni Celsjusza. Jutro warto mieć ze sobą coś przeciwdeszczowego, bo synoptycy przewidują opady deszczu. Dodajmy, że przelotne, niewykluczone też burze, zwłaszcza bardziej w północnej części naszego regionu. Na termometrach będzie od 23 w Zakopanem, przez 24 w Rabce, 25 w Limanowej i Krynicy, aż do 26 stopni w Nowym Sączu. Dla mnie godzina 19 to jest taka granica między popołudniem a wieczorem. A więc witam Was wieczorem w poniedziałek 8 czerwca. Gdyby ktoś potrzebował jakiegoś dnia do świętowania, jest dzisiaj Światowy Dzień Oceanów. A przed nami całe morze fajnej muzyki, na którą zaprasza Was Łukasz Tymków.
1: Radio Alex.
10: Fajne. Let me see you dance, babe.

0: Tu Radio Alex. Tymczasem my teraz zwrócimy uwagę na słynny tunel na Zakopiance. Jak się okazuje, przez najbliższe dwie noce będą prowadzone prace serwisowe w tym tunelu od Lubonia Małego. Więcej szczegółów na ten temat dowiecie się z naszego dzisiejszego wieczoru reporterów, a ten wystartuje po 21:00.
1: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
2: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
1: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
2: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
1: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
3: Time to level up!
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No, no.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

0: Jeszcze trochę sobie powspominam niedługi weekend, który już za nami. Tak na szybko, a nawet za szybko, bo 173 km na godzinę przy dozwolonych 100 to zdecydowanie za dużo. Ten kierowca dostał 2,5 tysiąca mandatu i 15 punktów karnych, ale byli tacy, którzy próbowali pobijać rekordy prędkości, podobnie jak i on. I o tym też będzie dzisiaj po 21 w wieczorze reporterów Radia Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Po reklamie.

0: Pogoda w naszym kraju będzie przechodziła pewne przeobrażenia. Jak one będą wyglądały, o tym szczegółowo powiem wam już po 20, a za chwilę pojawią się u nas najnowsze doniesienia z kraju i ze świata, czyli po prostu wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
5: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
4: Zaraz wszystko wyjaśnię.
6: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
2: Po reklamie.
0: Jest 20. Wiadomości teraz u nas w radiu, a potem najnowsza prognoza pogody.
7: Krakowska posłanka Daria Gosek-Popiołek, która reprezentuje w Sejmie klub Lewicy, będzie kandydatką tej formacji w wyborach na stanowisko prezydenta stolicy Małopolski.
8: A to już 9. osoba, która zapowiedziała walkę o fotel w krakowskim magistracie.
7: Łączymy się z naszym reporterem Pawłem Koniecznym.
9: Swoją kandydaturę w Nowej Hucie zaprezentował dziś wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory chęć kandydowania ogłosili oprócz niego Bartosz Bochańczak z Konfederacji, Aleksandra Owca z Partii Razem, Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej, aktywistka Marianna Schreiber oraz były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Data przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana. Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.
8: Eskalacja napięcia po 100 dniach wojny.
7: Po wymianie ognia między Iranem a Izraelem, Teheran oskarża USA o zdestabilizowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie.
8: Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
10: Nikt nie wierzy, że Izrael podejmuje jakiekolwiek działania bez wcześniejszej koordynacji i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, powiedział rzecznik MSZ w Teheranie, obwiniając USA za kolejną eskalację. Prezydent USA Donald Trump wezwał natomiast dziś Izrael i Iran, by natychmiast przestały strzelać. Trump podkreślił, że negocjacje trwają, choć ignorancja lub głupota mogą stanąć im na drodze. Sprawy powinny potoczyć się szybko, powiedział Trump kolejny raz, sugerując, że wkrótce może dojść do podpisania porozumienia pokojowego.
8: Słodko w ustach od pysznych, soczystych truskawek. Sezon na te owoce w pełni. W zachodniopomorskim stroga zima wpłynęła nieco na jakość upraw, ale większość sadzonek jest w dobrym stanie.
11: Truskawka to jest miękki owoc. Wystarczy, że kiedy ona dojrzewa, spadną deszcze albo za dużo deszczy takich ulewnych, no i wtedy już mamy po sezonie. A dla nas najlepsza pogoda, jaka by była teraz, to żeby świeciło słońce, jak najmniej opadów. Ładnie podejrzewane truskawki są odmiany, które są mniej odporne na przymrozki. W tym roku mieliśmy zimę taką, że u nas akurat nie było pokrywy śnieżnej i przymrozki były do minus 20. To jedna odmiana nam przymarzła. Ale mamy 3 odmiany i 2 są ładne.
8: Dla odmiany na tym świecie przynajmniej od truskawek niech zrobi się ładnie. Usłyszała Anna Pałamer od plantatora z Wełtynia pod Gryfinem Tomasza Wiatraka.
0: Wieczorem i w nocy na Podhalu raczej bez opadów. Deszcze przelotne przyjdą dopiero jutro. Niewykluczone też burze, zwłaszcza w okolicach Rabki Zdrój. Nad ranem będziemy notowali minimalnie 9 stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia od 23 w Zakopanem do 26 w Nowym Sączu. Mam nadzieję, że możecie już śmiało powiedzieć, no teraz możemy sobie odpocząć. I ten odpoczynek najlepiej zaplanować razem z nami. Trwa po godzinach. Ja nazywam się Łukasz Tymków i jestem z wami w poniedziałek, 8 czerwca.

0: Teraz wybierzemy się na Rysy po stronie słowackiej. Tam wielka awantura o starą toaletę drewnianą, która stała po tej stronie Tatr. Nie trzeba było długo czekać, żeby internauci zaczęli się po prostu irytować tą sytuacją. Komentowali w mediach społecznościowych, że zniknęła część historii, że miejsce miało klimat. No ja sobie tak myślę, że zwłaszcza ten zapachowy. To może jednak zamiast na nos rzucimy coś na uszy. To będzie kolejna porcja fajnej muzyki u nas.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie.

0: Niedawno w mediach społecznościowych natknąłem się na zwierzenia obcokrajowców, którzy przeprowadzili się do Polski. No i wszyscy oni chwalą, że jest u nas i czysto, i bezpiecznie, i że wszystko wygląda naprawdę bardzo ładnie, a kraj rozwija się jak długi i szeroki. Jeden Nowozelandczyk, na przykład na Instagramie, powiedział, że dla niego najbardziej kojącym miejscem w mieście jest mały sklep spożywczy z zielonym szyldem, a to dlatego, że można go w Polsce spotkać co kilkaset metrów, więc nigdy się nie zgubisz. Swoją drogą, gdybyśmy kolonizowali Księżyc, to z pewnością jedną z pierwszych rzeczy, którą tam przywieziemy, będzie blik i właśnie ten sklep.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Jeszcze kilka godzin i pożegnamy poniedziałek, a przywitamy wtorek. Zanim to jednak nastąpi, u nas podsumowanie wszystkich tych informacji, które są dla was ważne i które powinniście usłyszeć. Podsumowanie dnia przygotowane przez naszych reporterów i dziennikarzy już za chwilę, a ja, czyli Łukasz Tymków, teraz dziękuję wam za uwagę.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
3: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
2: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
3: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
2: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na fship.edu.pl.
4: Time to level up!
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Po reklamie.
10: Na zegarach 21, poniedziałek 8 czerwca, czas na wiadomości.
11: Wschodnia obwodnica Wrocławia zostanie połączona z autostradą A4. Podpisany został dziś list intencyjny w tej sprawie. Droga będzie miała 3,5 kilometra. O szczegółach opowie nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, co konkretnie zmieni ten łącznik?
12: To bardzo dobra wiadomość, bo kiedy łącznik powstanie, kierowcy jadący obwodnicą będą mieć wybór. Albo jechać Aleją Karkonoską w stronę centrum, albo w stronę autostrady na nowy węzeł na wysokości punktu poboru opłat Karwiane. W ten sposób chcemy odkorkować węzeł Bielański, mówił dziś we Wrocławiu wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
13: Robimy wszystko, aby poprawić po pierwsze komunikację, poprawić połączenia, ale również, żeby poprawić bezpieczeństwo.
12: Ostatni odcinek wschodniej obwodnicy powinien być gotowy w 2028 roku. Trochę później łącznik z autostradą. Obie inwestycje bez wątpienia wpłyną na odkorkowanie Ołtaszyna, więc mieszkańcy nie mogą się doczekać.
14: Jeśli to będzie zrobione, to tu będzie o połowę ruchu, będzie mniej.
15: Jest straszna tragedia. Non-stop samochody, non-stop.
12: Łącznik będzie kosztował 54 miliony złotych.
11: To już w najbliższy czwartek po Krakowie będzie harcował Lajkonik. Uderzenie jego buławy, przypomnę, ma przynieść szczęście na cały rok. Do wielkiego widowiska szykują się odtwórca roli, a także włóczkowie i orkiestra.
16: Ostatnie przygotowania do Lajkonika to też są oczywiście próby w Muzeum Krakowa. Orszak ćwiczy tańce, no ćwiczy sam Lajkonik, krakowiaki, lajkoniki. Jest nastrój dobry.
17: Ciężka rola, przyznaję szczerze. Zobaczymy, jak pogoda w tym roku, bo w zeszłym roku narzekałem, bo był upał.
18: Pamiętam.
17: No więc właśnie, więc raz kwestia jest taka, czy nie będę jak klasyczny Polak, nie będę narzekał, że jest deszcz. Zobaczymy.
11: Najważniejsza zawsze jest oczywiście pogoda ducha. Z Mariuszem Glonkiem, który po raz czwarty wcieli się w rolę Lajkonika, rozmawiał nasz dziennikarz Paweł Konieczny.
10: Wieczorem zachmurzenie duże, ale bez opadów. Temperatura spadnie do około 12 stopni Celsjusza, wiatr słaby i zmienny. W nocy możliwe niskie chmury i lokalne zamglenia. Jutro na Podhalu ciepło, około 22 stopnie Celsjusza, jednak w ciągu dnia pojawią się przelotne opady deszczu, miejscami umiarkowane. Wiatr słaby, warunki biometeorologiczne obojętne. Poniedziałek po 21, więc zaczynamy wieczór reporterów. Sprawy z naszych wiadomości. Zapraszam do 22.

0: przez najbliższe dwie noce, z 8 na 9 czerwca oraz z 9 na 10 czerwca prowadzone będą prace serwisowe w tunelu pod Luboniem Małym na Zakopiance, przekazał rzecznik prasowy Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. A oto szczegóły.
1: W nocy z poniedziałku na wtorek od 22 do 6 zamkniemy całkowicie przez tunelem w kierunku Nowego Targu. Na pół godziny między 1 a 1.30 zamkniemy tunel całkowicie w obu kierunkach. Kolejne nocy z wtorku na środę powtarzamy operację. Tym razem w tunelu w kierunku Krakowa nie będzie przejazdu między 22 a 6 rano i też na pół godziny między 1 a 1.30 będzie zamknięty całkowicie przejazd tunelem w obu kierunkach.
0: Podczas zamknięcia tunelu obowiązywać będą objazdy.
1: Kierowcy, którzy jadą w kierunku Bór, w kierunku Nowego Targu i Zakopanego, zjadą na węźle Lublin na drogę wojewódzką numer 968, którą pojadą do Mszyny Dolnej. Tam skręcą w prawo w drogę krajową numer 28, którą dojadą do węzła Skomielna-Biała. W drugą stronę z kolei to zjazd na węźle Skomielna-Biała na drogę krajową numer 28. W Mszynie Dolnej skręcamy w lewo na drogę wojewódzką numer 968, którą dojedziemy do węzła Lubin.
0: Jakie prace będą wykonane?
1: Sprawdzamy w tunelu systemy oświetlenia, zasilania, sterowanie, wentylację, klimatyzację, kwestie czujników, nagłośnienie, kwestie łączności oraz systemy przeciwpożarowe. Czyli sprawdzamy wszystko to, co powoduje, że tunel to sprawnie działający mechanizm, który zapewnia bezpieczeństwo podróżnym.
0: Mówił Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Radio Alex.

0: Wybór był fascynujący, o ile jury zgadzało się co do pierwszych 10 książek, które przeszły do wstępnej selekcji, to już przy wyborze ścisłej czołówki rozpoczęły się namiętne dyskusje, przyznali wspólnie organizatorzy Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego, na którym rozdane zostaną dwie nagrody literackie. Na specjalnej konferencji poznaliśmy książki nominowane zarówno do Literackiej Nagrody Zakopanego, jak i do Nagrody Specjalnej Mecenasa Festiwalu przyznawanej po raz pierwszy. Do Zakopiańskiej Nagrody Literackiej nadesłano 10 książek, nominowano 5. Wśród nich jest kryminał retro, biografia i opowieść o wyjątkowym miejscu w sercu Tatr.
1: Jury postanowiło nominować książki Marka Grocholskiego Tatry Ścieżki Życia, Ścieżka Życia, książkę wydaną przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Pytetyka, Przemysława Pawlaka Witkacy Biografia Wydawnictwa Iskry, Beaty Słamy Planeta Hala Wydawnictwa Czarne, Maryli Szymiczkowej, czyli tu chyba zdradzimy, kto się kryje.
2: To jest pseudonim Jacka Denela i Piotr Tarczyńskiego.
1: Tak, jest to książka Szaleństwo i śmierć spłyną z gór wydawnictwa Znak Litera Nowa i Piotra Wojciechowskiego Kartki Holnym Potargane z kronik Podhaleńskiej Akademii Wiedzy. Wydana jest ta książka przez oficynę wydawniczą Volumen.
0: Mówiła Bożena Gąsienica, przewodnicząca jury. Do Nagrody Mecenasa Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego, przyznawanej w tym roku po raz pierwszy, również nominowano 5 książek.
2: Nominowani to Radka Franczak, Godzina Wieloryba, wydawnictwo Cyranek. Stanisław Łubieński, Drugie Życie Czarnego Kota, wydawnictwo Agora. Weronika Murek, Urodziny, wydawnictwo Czarne. Grażyna Plebanek, Pola, Ukryte Życie Apolonii Machczyńskiej Świątek, wydawnictwo Agora. I Zbigniew Rokita, Aglo, Bankom po Śląsku, wydawnictwo Znak Litera Nowa.
0: Mówił Mariusz Koperski, dyrektor artystyczny Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Radio Alex.

Kierowcy, uwaga na utrudnienia w powiecie nowotarskim. Od 9 czerwca do 27 listopada całkowicie zamknięty będzie most w Maruszynie w ciągu drogi powiatowej Skrzypne, Szaflary, Ostrowsko. W tym czasie nie będzie możliwości przejazdu przez przeprawę, a ruch zostanie skierowany na wyznaczone objazdy. Zarządcy drogi apelują o zwracanie uwagi na oznakowanie i uwzględnienie zmian przy planowaniu podróży.

0: tym, którzy wybierają się w Tatry, przypominamy za Topr, że wciąż są tam miejsca, gdzie napotkamy zlodzone płaty śniegu. Te, których nie da się obejść, trzeba pokonywać w rakach. Warto to sprawdzać na bieżąco w Topr i TPN. Skoro o parku mowa, dla przypomnienia, od dzisiaj zamknięty zostaje ostatni udostępniony dla wszelkich form narciarstwa odcinek Morskie Oko Rysy. Decyzję podjęto w celu zapewnienia bezpieczeństwa zjeżdżającym oraz wędrującym, ale także ochrony roślinności i gleby w miejscach, gdzie śniegu jest już bardzo niewiele.
1: Słuchacie Radia Alex.

0: 173 km na godzinę tam, gdzie można jechać tylko 100 km na godzinę. To nie tor wyścigowy, to droga publiczna. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu po raz kolejny przekonali się, że nie wszyscy kierowcy zdejmują nogę z gazu. Efekt? Wysokie mandaty i pokaźna liczba punktów karnych. Ale po kolei. 42-letni mieszkaniec powiatu krakowskiego, 173 km na godzinę przy ograniczeniu do 100 km na godzinę, mandat 2,5 tysiąca złotych i 15 punktów karnych. 49-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego, identyczny wynik zarówno na szosie, jak i w kwestii wysokości kary za swój wyczyn. No i 52-letni kierowca z województwa mazowieckiego, 156 km na godzinę przy ograniczeniu do 100 km na godzinę, mandat 1,5 tysiąca złotych i 13 punktów karnych. Policjanci przypominają, kilka sekund oszczędności w podróży nie jest warte ryzyka utraty zdrowia lub życia. Przy takich prędkościach margines błędu praktycznie nie istnieje, a skutki ewentualnego zdarzenia mogą być tragiczne. Pamiętaj, im większa prędkość, tym dłuższa droga hamowania i mniej czasu na reakcję. Jedź odpowiedzialnie, w domu ktoś na ciebie czeka i ostrzegają, nie zwalniają tempa. Kontrole prędkości prowadzone są każdego dnia.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.

0: to podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Alex mówiliśmy w poniedziałek. Anna Kruszewska, posłuchajcie. Niezwykłe, ale i dające do myślenia nagranie, które pojawiło się w sieci przy szlaku prowadzącym do Morskiego Oka, zaledwie kilkanaście metrów od trasy uczęszczanej przez turystów, zaobserwowano niedźwiedzia, który upolował młodą łanię. Jak podkreślają fiakrzy przewożący turystów do Morskiego Oka, to naturalny element życia dzikiej przyrody. Jednocześnie nagranie przypomina, że tatrzańskie lasy są domem wielu dzikich zwierząt, nawet jeśli na co dzień ich nie widzimy. To także ważne ostrzeżenie dla turystów. Wędrując po Tatrach, należy poruszać się wyłącznie wyznaczonymi szlakami, nie wchodzić w głąb lasu i pozostawiać resztek jedzenia ani śmieci. Jak przypominają przyrodnicy, to my jesteśmy gośćmi w świecie dzikich zwierząt.
1: To są wiadomości z Podhala.
0: Tym, którzy wybierają się w Tatry, przypominamy za Topr, że wciąż są tam miejsca, gdzie napotkamy zlodzone płaty śniegu. Te, których nie da się obejść, trzeba pokonać w rakach. Warto to sprawdzać na bieżąco w Topr i TPN. Skoro o parku mowa, to dla przypomnienia, zamknięty zostaje ostatni udostępniony dla wszelkich form narciarstwa odcinek Morskie Oko Rysy. Decyzję podjęto, aby zapewnić bezpieczeństwo zjeżdżającym oraz wędrującym, ale i także dla ochrony roślinności i gleb w miejscach, gdzie śnieg jest w śniegu, jest już bardzo niewiele. Znamy tytuły książek nominowane zarówno do Literackiej Nagrody Zakopanego, jak i do Nagrody Specjalnej Mecenasa Festiwalu, przyznawanej po raz pierwszy. Do Zakopiańskiej Nagrody Literackiej nadesłano 10 książek, nominowano 5. Wśród nich jest kryminał retro, biografia i opowieść o wyjątkowym miejscu w sercu Tatr.
2: Jury postanowiło nominować książki Marka Grocholskiego Tatry Ścieżki Życia, Ścieżka Życia, książkę wydaną przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Petetyka, Przemysława Pawlaka, Witkacy, biografia wydawnictwa Iskry, Beaty Słamy, Planeta Hala, wydawnictwa Czarne, Maryli Szymiczkowej, czyli tu chyba zdradzimy, kto się kryje.
3: To jest pseudonim Jacka Denela i Piotra Tarczyńskiego.
2: Tak, jest to książka Szaleństwo i śmierć spłyną z gór, wydawnictwa Znak Litera Nowa i Piotra Wojciechowskiego, Kartki Holnym Potargane z kronik Podhalańskiej Akademii Wiedzy. Wydana jest ta książka przez oficynę wydawniczą Volumen.
0: Mówiła Bożena Gąsienica, przewodnicząca jury. Do nagrody mecenasa Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego, przyznawanej w tym roku po raz pierwszy, również nominowano 5 książek.
3: Nominowani to Radka Franczak, Godzina Wieloryba, wydawnictwo Cyranek. Stanisław Łubieński, Drugie życie czarnego kota, wydawnictwo Agora. Weronika Murek, Urodziny, wydawnictwo Czarne. Grażyna Plebanek, Pola, Ukryte życie Apolonii Machczyńskiej Świątek, wydawnictwo Agora. I Zbigniew Rokita, Aglo, Banką po Śląsku, wydawnictwo Znak Litera Nowa.
0: Mówił Mariusz Koperski, dyrektor artystyczny Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego.
1: Sport w Radiu Alex.
0: Duży sukces zawodniczek Tatrzańskiej Akademii Boksu podczas Mistrzostw Polski Kadetów rozgrywanych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Największy powód do radości dała Ania

0: boli, zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Akcją pod tym hasłem nowotarscy policjanci przypominają, że od 3 czerwca osoby do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasku ochronnego podczas jazdy rowerem, hulajnogą, także elektryczną oraz innymi urządzeniami transportu osobistego. Za brak kasku u dziecka odpowiadać będą rodzice lub opiekunowie prawni. Mandat może wynieść do 100 zł. Jak podkreślają funkcjonariusze, celem nowych przepisów jest przede wszystkim ochrona zdrowia i życia młodych użytkowników dróg. Policyjne statystyki pokazują, że tylko w ubiegłym roku w wypadkach uczestniczyło ponad 6 tysięcy rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wśród nich było blisko 1100 dzieci i nastolatków do 17 roku życia.
1: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: Trwają prace przy nowej inwestycji polskich kolei linowych w Zakopanem. Nie będzie to jednak modernizacja wyciągu na Buturowy Wierch, ani budowa nowej stacji narciarskiej. Obok budynku, z którego wyrusza kolejka na Gubałówkę, ma powstać nowoczesne centrum multimedialne. Teren, na którym zaplanowano inwestycje, jest własnością powiatu tatrzańskiego.
2: I myśmy na spotkaniach z PKL-em i również na sesji powiatowej wyrazili zgodę na taką inwestycję, która ma uatrakcyjnić to miejsce. Natomiast to jest inwestycja, która została tak zlokalizowana, ażeby nie utrudniła w przyszłości powstanie stacji narciarskiej, jeżeli by się to kiedyś szczęśliwie stało. Także taki daliśmy warunek, że ona ma być zlokalizowana troszeczkę przytulona do stoku i odsunięta troszeczkę od stacji Gubałówki, kolejki. I tak to jest dzisiaj zaplanowane i tam te roboty trwają.
0: Mówił Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
3: Obiekt został tak zaprojektowany jako ciąg starannie przygotowanych przestrzeni tematycznych, które połączą funkcję rozrywkową z edukacyjną. Podczas zwiedzania w multimedialnej i też imersyjnej formule nasi goście będą mogli z bliska poznać kulturę Podhala, niezwykły świat tatrzańskiej natury. Też będą mogli zanurzyć się w najbardziej znanych legendach regionu,
0: mówiła Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
1: Twoje sprawy.
0: Na terenie gmin Nowy Targ, miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łaprzeniżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia ruszyły przeglądy gwarancyjne kotłów peletowych. Akcja prowadzona jest w ramach projektu pod tytułem Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii i potrwa do 19 czerwca. Wystawę U Kasprowiczów na Herendzie można oglądać przy oczku wodnym na Krupówkach. Ekspozycja powstała z okazji setnej rocznicy śmierci tego wybitnego poety, dramaturga, krytyka literackiego i tłumacza. Autorka Beata Jaśniak to uznana fotografka i absolwentka łódzkiej filmówki. Stworzyła tekstowo-wizualną opowieść zamkniętą w 14 autorskich planszach. Spacerując Krupówkami dowiemy się więcej o ewolucji twórczej poety, począwszy od kujawskich korzeni przez Lwów, aż po dojrzałą poezję tatrzańską, ale i także o historii Herendy, czy też wątku miłosnym, niezwykłej relacji Kasprowicza z żoną Marusią, jej zapiskach z dzienników oraz determinacji w ratowaniu dziedzictwa męża. Nie będzie pobłażania dla kierowców kładów niszczących przyrodę i prywatne tereny. Przekonali się o tym uczestnicy wspólnej akcji policjantów, strażników gminnych i straży leśnej przeprowadzonej w Kościelisku. Podczas działań wykorzystano m.in. pojazdy terenowe oraz drony. Funkcjonariusze skontrolowali kilkadziesiąt kładów i ich kierowców. Efekt to 23 ujawnione wykroczenia i 17 mandatów karnych. Część z nich dotyczyła naruszenia lokalnych przepisów obowiązujących na terenie gminy Kościelisko. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Targu otrzymało dofinansowanie w ramach projektu Bezpieczna Małopolska, bon na ratowanie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. O szczegółach Joanna Chmiel.
4: Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał w sumie 7 programów wodnych służb ratowniczych, a na jego realizację przeznaczył ponad 5 milionów złotych. Ratownictwo wodne w naszym województwie wzbogaci się m.in. o 4 skutery, 2 platformy ratownicze, 6 łodzi, 7 samochodów do działań ratowniczych oraz transportu jednostek pływających. Kolejne projekty przewidują zakup 4 kładów wraz z przyczepami do transportu poszkodowanych, radiostacji, 2 dronów, kół ratunkowych, rzutek, kamizelek, ale i także desek ortopedycznych, defibrylatorów czy też sań lodowych. Projekt Bezpieczna Małopolska, bon na ratowanie, Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe ma być realizowany do końca 2027 roku.
0: Sesja Rady Gminy Nowy Targ wprawdzie dopiero 24 czerwca, ale przewodniczący tego gremium przypomina, że tego dnia wójt przedstawi raport o stanie gminy za ubiegły rok.

Dodaje, że jeżeli mieszkańcy mają ochotę wziąć udział w debacie nad tym dokumentem, to muszą się do niej zgłosić. Oprócz radnych w dyskusji będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców, więc już dzisiaj warto wpisać się na listę. Kto chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, musi złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz złożyć pod nim podpis. Zgłoszenie musi być poparte przez co najmniej 50 osób i trzeba je złożyć najpóźniej do 23 czerwca w Urzędzie Gminy przy ulicy Bulwarowej 9. Można to zrobić w poniedziałki od 7 do 16, od wtorku do czwartku w godzinach od 7 do 15, a w piątek od 7 do 14 w pokoju numer 001. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Yeah.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: Jest 22, czas na wiadomości w kalendarzu. Poniedziałek, 8 czerwca.
5: Tragiczny wypadek w Bielsku Białej na płytę lotniska Runą-Szybowiec. Jedna osoba zginęła, powiedziała nam przed chwilą brygadier Patrycja Pokrzywa ze Straży Pożarnej w Bielsku.
6: Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Wewnątrz znajdowała się 30-paroletnia kursantka wraz z 50-paroletnim instruktorem. No i mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety niestety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został zabrany do szpitala.
5: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności katastrofy. O dyplomatyczną odwagę w wymiarze międzynarodowym i pokojową drogę rozwiązywania konfliktów apelował papież w wystąpieniu w parlamencie Hiszpanii. Leon XIV wyraził przekonanie, że prawdziwe bezpieczeństwo rodzi się ze sprawiedliwości, cierpliwego dialogu i poszanowania prawa międzynarodowego. Na świecie panuje głęboki kryzys duchowy i kulturowy, który wyraża się w licznych formach przemocy, polaryzacji i wzajemnej obojętności. Parlamentarzyści zgotowali papieżowi 10-minutową owację. To była gorąca dyskusja, tak o debacie w Parlamencie Europejskim dotyczącej praw pasażerów linii lotniczych mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Główny temat to odszkodowania. Na linii brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czego dotyczy spór?
7: Europarlament twardo domaga się utrzymania prawa do odszkodowania już po 3 godzinach opóźnienia oraz podniesienia rekompensat. Z kolei rządy państw członkowskich i przewoźnicy naciskają na wydłużenie tego czasu do 4, a nawet 6 godzin w przypadku lotów długodystansowych. Polska w tym sporze raczej popiera stanowisko linii lotniczych, a nie pasażerów. Minister tłumaczy to ochroną linii, które boją się nowych kosztów rekompensat, potrzebują stabilności i sugeruje, że to w interesie pasażerów.
8: I my także nie chcielibyśmy, aby wysokość odszkodowania wpływała później na ceny biletów czy na stabilność funkcjonowania linii lotniczych.
7: Dyskutowane jest także rozszerzenie listy tak zwanych okoliczności nadzwyczajnych, które zwalniają linie z wypłaty odszkodowań.
4: W nocy na Podhalu temperatura około od 10 do 12 stopni, wiatr słaby, możliwe zamglenia i niskie chmury. Jutro w Zakopanem i okolicach około 22 stopni, jednak w ciągu dnia wystąpią opady deszczu, miejscami umiarkowane. Wiatr słaby, ciśnienie lekko spada, warunki biometeo obojętne. Ósmy czerwca, poniedziałek, po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dziękuję za dzisiaj i życzę spokojnego wieczoru.